0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są pu.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruź,

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach

0: Ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
3: I po reklamie.
4: SK Łomża News.
5: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Żwołowska. Zapraszam. Ruszył kolejny nabór wniosków o stypendia dla uczniów szkół zawodowych z Łomży i całego Podlaskiego. Można dostać 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów, ale trzeba mieć średnią ocen na poziomie co najmniej 4,6 i uzyskać z dwóch przedmiotów zawodowych ocenę bardzo dobrą. Wnioski będą przyjmowane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do końca miesiąca, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
6: Niezwykle ważne dwie wiadomości chcemy Państwu przekazać. Rozpoczynamy trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli ocenę bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. I drugi projekt, który rozpoczynamy, dotyczy popularyzacji kształcenia zawodowego. Będzie nim objętych ponad 30 tysięcy uczniów, którym będziemy mówili o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe, jakie ma atuty, jakie daje możliwości nauki i rozwoju. Przygotujemy dla 50 szkół dedykowane programy, w jaki sposób promować kierunki szkolnictwa zawodowego i właśnie kształcenie zawodowego, ale również przeszkolimy 300 doradców zawodowych, czyli te osoby, które doradzają naszym młodym mieszkańcom, jaki kierunek szkoły wybrać, jaki zawód jest dedykowany do kompetencji, które posiadają. Te oba projekty, wszystko dzięki funduszom europejskim, te projekty pokazują, jak właśnie fundusze europejskie pozwalają rozwijać się naszym młodym mieszkańcom i zdobywać nowe umiejętności, nowe kompetencje. Każdy z tych projektów to jest dofinansowanie rzędu około 15 milionów złotych z funduszy europejskich, dofinansowanie na poziomie około 90%. Warto z tych programów korzystać. Zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoich uczniów, swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować i z tych środków korzystać.
5: Mówi członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dejuk.
7: Jeżeli chodzi o stypendia, to tutaj już także uczniowie, ale i środowiska szkolne mają doświadczenie w pozyskiwaniu, wiedzą kiedy, jakie warunki należy spełniać. Ta kwota stypendium, która jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający. Jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, wysokość, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ale ten drugi nasz projekt, związany z popularyzacją kształcenia zawodowego, jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym. Bo zobaczcie Państwo, przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15, tak plus minus, 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program, projekt jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę, która i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie, ucząc się w technikum, sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, mamy nadzieję, czy graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
5: Mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Hubert Ostapowicz.
8: Nabór uruchomiliśmy właśnie przed chwilą. Termin składania wniosków upływa z końcem miesiąca, czyli 30 września. Wnioski składane są do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. To jest jednostka podległa panu marszałkowi, której zarząd województwa powierzył misję realizacji tego projektu. Serdecznie zachęcamy, jak nie dziś, to jutro, organy prowadzące szkół zawodowych, dyrektorzy szkół, pani kurator, wszyscy zostaną poinformowani o tym, że ten nabór został ogłoszony. To już jest trzecia edycja tej kadencji zarządu. Projekt się cieszy ogromnym zainteresowaniem i warto chyba dodać, bo często na tych konferencjach o tym mówimy, co nas różni też od innych regionów, od innych województw, jeśli chodzi o koncepcję projektu stypendialnego. W porządku, stypendia są za wyniki w nauce, w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej, wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie wypłacimy kolejną część. Początkowo uczniowie się tego troszeczkę obawiali, dzisiaj nie ma już z tym problemu, otwierają się, dzięki temu rozwijamy to, co w naszym województwie jest tak ważne i kluczowe, czyli te kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, rozwijamy pracę w zespole, kreatywność, innowacyjność. Myślę, że to jest coś, co faktycznie nas też odróżnia od innych województw. A jeśli chodzi o projekt, o którym tak szeroko pan marszałek Dujuk powiedział, ale już pan marszałek Prokorym, z zakresu popularyzacji szkolnictwa zawodowego, to też jest projekt, który w imieniu zarządu województwa będzie realizować Wojewódzki Urząd Pracy. Ruszamy pełną parą. Nie było do tej pory tego typu projektów w województwie podlaskim realizowanych na taką skalę i w takim zakresie właśnie w obszarze popularyzacji kształcenia zawodowego. To, o czym powiedział pan marszałek, jest bardzo ważne. Między innymi będziemy wychodzić do rodziców. Chcemy z tymi rodzicami nawiązać relacje, współpracę. Przewidujemy mnóstwo konsultacji indywidualnych i warsztatów, bo przecież to rodzice przede wszystkim to decydenci tych wyborów edukacyjnych tego młodego człowieka. Ale oprócz tego 150 szkół podstawowych, 50 szkół zawodowych, ponad 30 tysięcy uczniów, olimpiady i konkursy, wycieczki zawodoznawcze, wyposażenie szkół, aż 150 szkół podstawowych w przestrzenie doradcze, czyli tak naprawdę miejsca pracy doradcy zawodowego. To wszystko w tym projekcie i o tym na pewno będzie bardzo głośno. Barometr zawodu jest to badanie, które przeprowadzamy co roku. W tej chwili jesteśmy w ramach kolejnego takiego badania. I tutaj na tą listę przede wszystkim należałoby na tej liście umieścić takie zawody jak elektryk, elektromonterzy, elektroenergetycy, ale także wciąż spawacze. Branża tak naprawdę opiekuńczo-medyczna, ona oczywiście też ma tutaj ogromne znaczenie. Można byłoby wymieniać tych zawodów naprawdę bardzo dużo, natomiast to są tak naprawdę zawody, które możemy zdobyć tak naprawdę po szkole, nawet branżowej pierwszego stopnia, niekoniecznie po techniku. Stąd tak ważne jest, żeby w naszym województwie dużo mówić i zachęcać do szkolnictwa i kształcenia zawodowego. Dzisiaj się liczą chęci do pracy i te podstawowe kompetencje i kwalifikacje, ale też zawodowe oczywiście, no bo trudno, żeby w miejscu pracy od podstaw nauczyć młodego człowieka zawodu elektryka, prawda? Natomiast nie jest to dzisiaj problemem, że młode osoby tego doświadczenia nie mają. Natomiast generalnie młodzież dzisiaj jest bardzo aktywna, nie ma może tego doświadczenia zawodowego, ale poprzez wolontariat i różne inne formy aktywności naprawdę wykazuje się taką dużą aktywność.
5: Mówi Agnieszka Dudzińska z Urzędu Marszałkowskiego.
9: Obie dzisiejsze inicjatywy, tak cenne z punktu widzenia naszego województwa i jego rozwoju, są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. I geneza tych projektów jest taka, że tak naprawdę wynikają one z potrzeb naszych pracodawców, przedsiębiorców, bo oba te projekty mają na celu promowanie kształcenia zawodowego. Zarówno projekt stypendialny, jak i ten drugi dotyczący popularyzacji kształcenia zawodowego, ponieważ to nasi pracodawcy, tak jak tutaj Państwo też i zadając pytania dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy, usłyszeli w odpowiedzi, potrzebują pracowników kształcących się właśnie w technikach, w szkołach branżowych. Oba te projekty mają zachęcić naszych uczniów, żeby wybierali właśnie ten rodzaj szkół. Dlatego też ja bardzo chciałabym, ponieważ wszystkie merytoryczne tutaj informacje zostały już przekazane przez moich przedmówców, chciałabym serdecznie zachęcić tych uczniów, którzy do tej pory nie korzystali i szkoły z naszego programu stypendialnego, a szkoły podstawowe szczególnie, ale i również zawodowe, żeby skorzystały z tego drugiego programu, który dzisiaj inicjujemy, a więc popularyzacji kształcenia zawodowego, bo działania są naprawdę ciekawe i przewidziane. Są to projekty kompleksowe i warto skorzystać. Zapraszam serdecznie.
4: SK Łomża.
5: A teraz na historyczny spacer po ulicach Łomży zabierze nas łomżyński przewodnik Wojciech Winko.
10: Zdaniem bardzo wielu mieszkańców Łomży w naszym mieście jest bardzo mało co do zobaczenia, tak? Ja oczywiście już od kilku lat staram się to zmieniać, ponieważ moim zdaniem miasto nasze, dodajmy, które leży na historycznym Mazowszu, jest miastem cudownym i bardzo przyjaznym dla takiej turystyki slow, tak? Czyli my tutaj się nigdzie nie musimy śpieszyć. Bardzo wielu turystów, zwłaszcza turystów z zewnątrz, docenia, że jest miasto czyste, to jest bardzo ważne. Jest ciekawe architektonicznie, bo widać, że tu taki jest spokój w centrum miasta, jest taki właśnie taki spokój architektoniczny. Mamy parę bardzo ciekawych zabytków, tak? Nawet więcej niż parę. Pewnie tych zabytków by się znalazło prawie 40, z których być może najbardziej znana jest kościół obecny, katedralny. Mamy też stary rynek, który wielu ludziach budzi kontrowersje, ale jednocześnie też wielu turystów z Polski zwłaszcza docenia, że jest taki stary rynek i mówią, że u nich są takie same rynki stare, ale u nas jeszcze ten nasz stary rynek kryje tajemnice i to tajemnice kilkusetletnie, dlatego że pod jego w trakcie remontu robiono prace archeologiczne, i tam między innymi znaleziono fundamenty ratusza sprzed 500 lat. Mamy też fundamenty zachowane wieży ratuszowej. Mamy w końcu makietę, która jest vis-a-vis ratusza, która przedstawia obraz starego rynku z dwudziestolecia międzywojennego. I mamy przede wszystkim przecudowne założenie miejskie, bo musimy wiedzieć, że stary rynek plus te 8 ulic, czyli po dwie wychodzące z każdego rogu rynku, to jest założenie miasta na prawie chełmińskim i jako takie to jest zabytek. A co w związku z tym? Żadna dosłownie litera w nazewnictwie tych ulic nie ma prawa być zmieniona, bo podlega po prostu ochronie prawnej. Żeby tak prawdę oddać historii naszego miasta, to tak, wrzesień 39, drastyczne bombardowanie w czasie, oczywiście na samym początku wojny przez eskadry niemieckie, 70% Łomży, ówczesnej oczywiście Łomży, która jest trochę mniejsza wtedy była, po prostu legła w gruzach, tak? To, czym teraz możemy cieszyć oko, to jest tylko te 30%. I mimo tego, że zostało nam 30%, to ja zawsze przewrotnie mówię tak. Substancję materialną można zbombardować, ale historii nie da się zbombardować. Dlatego dla mnie każda ulica to jest historia, tak? Żeby tak minimalny zakres, żeby cokolwiek powiedzieć o historii właśnie naszego miasta, a zwłaszcza naszej starówki, parę uliczek jednocześnie zwiedzając, chodząc po tych uliczkach, czyli taki spacer historyczny, plus jeszcze różne takie zachowane zabytki, to w najdelikatniejszym wymiarze to jest 2,5 do 3 godzin. Czy zdaje się, że to jest przecież tu nie ma co oglądać, tak? Co jeszcze warto zobaczyć, to oczywiście jest klasztor i kościół kapucynów, tak? Miejmy też świadomość, że nasza katedra, która ma 500 lat, ona nie była 500 lat katedrą, tylko 100 lat jest katedrą. Kościół staje się katedrą wtedy, kiedy staje się kościołem rezydencjalnym biskupa. A my biskupa mamy łomżyńskiego, instytucję oczywiście religijno-biskupa, mamy od 1925 roku, a pierwsze 400 lat ten kościół był farą. Tak na ogół nazywano, zwłaszcza na Mazowszu, stare kościoły. Musimy wiedzieć też, że ta fara ma niesamowite historie, dlatego że kościół jest tak naprawdę żywą historią naszego miasta, ponieważ w zasadzie do końca XX wieku, może nie do końca, ale do połowy XX wieku, czyli ubiegłego wieku, to był jedyny kościół w obrębie kilkudziesięciu kilometrów, bo wtedy w Łomży nie było kościołów innych, tak? A przez to jego archiwa są przebogate, zawierają niezwykłą wiedzę na temat naszych rodów łomżyńskich, tak? A sam kościół przez te setki lat przeżywał różne swoje okresy i bardziej wspaniałe i oczywiście trudne okresy związane chociażby z potopem szwedzkim, potem z bombardowaniami w trakcie II wojny światowej. Ostatecznie przecież kościół został cudem w zasadzie ocalony dzięki Stanisławowi Kostka-Łukomskiemu, czyli takiemu biskupowi, który był aż do 1948 roku, kiedy zginął w tajemniczym wypadku, został ocalony, tak, bo miał być wysadzony przez Niemców w powietrze. czyli cóż, fundowany przez księżnę Annę Mazowiecką z domu Radziwiłł, rodzono ciotkę królowej Polski, Barbary Radziwiłłówny, tak? I jej dwóch synów, ostatnich książąt mazowieckich, Janusza III i Stanisława. Warto powiedzieć, że na Starówce Łomżyńskiej i starostowie łomżyńscy, przepraszam, nie starostowie, ale książęta mazowieccy, a potem jak wygasła dynastia książąt mazowieckich i była epoka królewska, no to tu był dwór, najpierw książęcy, potem dwór królewski. I ta cała historia do dzisiaj jest i są miejsca, które możemy śmiało pokazywać, nawiązywać do nich. W katedrze chociażby, oczywiście, która wtedy się nazywana była farą, odbywały się sejmiki szlacheckie. W czasach królewskich czasami gośćmi na mszy była para królewska, po której to pamiątka do dzisiaj jest na prezbiterium, taka tajemnicza loża mazowiecka, która, no, jak się na to patrzy, to nie każda osoba wie, to jest po lewej stronie prezbiterium za ambon, tak? I tam kiedyś po prostu siadywały pary książęce i królewskie, tak? Starostowie łomżyńscy, którzy mają nagrobki, kaplica Matki Boskiej Pięknej Miłości, mówiąc starostowie łomżyńscy, którzy bardzo wielkie role polityczne odgrywali właśnie na historycznej ziemi łomżyńskiej, czyli za czasów królewskich. Kościół kapucynów z kolei, klasztor kapucynów, tak? A przed tym kościołem mamy niepozorny, powiedzmy sobie, utwardzony teren, tak zwane wejście, tak, do kościoła, ogrodzone, i tam pod tym, na terenie tego przedsionka umownego mamy georadorem wykryte pamiątki w postaci fundamentów po pierwszym kościele w ogóle. Ciekawe. Dlatego, że ten kościół był jeszcze przed farą. A i ten kościół właśnie był po dziedzińcu, w którym się wchodzi do kościoła kapucynów, tak? Mamy też miejsce, w którym stał potężny kościół, który został wysadzony przez Niemców w 1944 roku. I on był początkowo budowany w początek XVII wieku w ogóle. Najpierw był zbudowany przez jezuitów, potem w nim sprawowali swoje funkcje religijne pijarzy, a za czasów guberni łomżyńskiej, bo Łomża była to stolica guberni łomżyńskiej, był to kościół ewangelicki. Domek pastora, słynny domek pastora na Krzywym Kole, który jest miejscem jedynym tego typu o takiej nazwie w Polsce, to jest nic innego jak plebania tej ostatniej fazy tego kościoła, który został wysadzony nomen omen przez Niemców, jak się wycofywali z Łomży w 1944 roku, dlatego, że wtedy ten kościół świętego Kostki był ewangelicki, tak? A domek pastora był plebanią zbudowaną przez wybitnego pastora Kacpra Mikulskiego. Łomża ma wiele tajemnic. Jedną z tych tajemnic jest to, że na domku pastora wisi tablica poświęcona marszałkowi Piłsudskiemu. Jaki ma związek marszałek Piłsudski z plebanią nomen nomen kościoła ewangelickiego? Otóż dwa razy tam bywał marszałek Piłsudski, Józef Piłsudski. I to w czasach dla siebie jeszcze, kiedy nie był tym wielkim marszałkiem, a potem, jak już był tym wielkim marszałkiem i żeby historię miłosną miał niezwykły marszałek Piłsudski, i między innymi część o tej historii jest to, że w tym kościele, którego już teraz nie ma, bo został wysadzony przez Niemców, dla łomżyniaków i turystów powiem, że zajmował cały olbrzymi teren przed dzisiejszym hotelem Gromada. Otóż on dokonał w 1899 roku konwersji wyznania rzymskokatolickiego na ewangelicko-wzburskie i tego dokonał właśnie w Łomży. Tak? Mamy w końcu kamienne schodki. Tak? Kamienne schodki z ulicy Krzywe Koło, które prowadzą nas w świat żydowski. Tak? Ja zawsze umownie mówię, że dla mnie kamienne schodki to jest granica dwóch światów. Dlatego, że mieliśmy świat chrześcijański, który był na górze Łomży i do roku tam mniej więcej 1810 Żydzi nie mieli prawa mieszkać w Łomży. Oni mieli prawo mieszkać tylko jako społeczność na osiedlu Rybaki, które ciągnęło się wzdłuż Narwi po obu stronach ulicy dzisiejszej Rybaki. I właśnie ulica Kamienne Schodki były takim łącznikiem pomiędzy tymi dwoma światami, czyli chrześcijańskim na górze, przez setki lat tak było, i tym żydowskim na dole. Mógłbym tu naprawdę jeszcze mówić mnóstwo faktów historycznych, przy czym dlatego, że historia Łomży jest czymś, co niesłychanie, zresztą co chwila wypływają nowe źródła wiedzy, nowe jakieś są potwierdzenia faktów. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, czy takie mamy hasło, zasmakuj w Łomży, i ja to hasło rozumiem, że nie chodzi tylko o smakowanie właśnie w sensie dosłownym, czyli gastronomicznym, tylko naprawdę w Łomży można się zasmakować. I zresztą ja też prowadząc, czy współprowadząc punkt informacji turystycznej w Hali Kultury, powiem, że odnotowuję wielokrotnie powroty do Łomży. Wielokrotnie, dlatego że zwłaszcza o dziwo mamy największe grono takich właśnie stabilnych turystów, którzy wracają, bo nie mogą się tak jakby nacieszyć tym naszym takim, tym tą łomżyńską architekturą, tym naszym otoczeniem, Narwią chociażby, która jest jedną z ostatnich nieuregulowanych rzek w Polsce. Mazowieckie województwo tu przoduje, ale też powiem, że Kraków, Poznań, Wrocław, Szczecin, naprawdę w tej chwili tak jakby obserwujemy, ponieważ prowadzimy statystyki, że turystyka w Łomży zaczyna, że tak powiem, rozszerzać się i rozkwitać, jak gdyby coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że no, grzechem jest ominąć Łomżę, czy to w drodze na Mazury, czy wracając chociażby z Mazur do siebie. Sezon turystyczny w Łomży, też musimy znać swoje miejsce na mapie, tak? My nie mamy w Łomży takiego turystycznego wow, jak to się mówi, tak? Czyli wow to jest taki obiekt, w którym jest, no w wielu miastach Polski są takie wow, i to wtedy jest miejsce, które generuje samo siebie wielki, że tak powiem, przyciąganie tak turystów, ponieważ po angielsku to się mówi must have, tak? My tak naprawdę czekamy, jak gdyby, bo mamy pewne propozycje, ponieważ jeszcze działa tutaj Rada Turystyki Społeczna, prezydent, który powołał. Mamy swoje pomysły, ale jeżeli chodzi o sezon turystyczny, to musimy powiedzieć sobie, że zaczyna się w Łomży w maju, a kończy się tak naprawdę nawet do połowy października. Tak? On ma troszeczkę inny skład, tam, bo tam często wtedy seniorzy na przykład jesienią chętniej podróżują, bo jest mniej gorąco, ale taki prawdziwy sezon turystyczny to jest tak około 8 miesięcy. Tak? My prowadzimy w punkcie informacji turystycznej ścisłe statystyki, wiemy skąd, pytamy się zawsze, kto skąd przyjechał, strukturę na przykład, czy to jest kobieta, mężczyzna, mniej więcej wiek nawet określamy, bo chcemy mieć jak gdyby świadomie kierować takie zaproszenia do Łomży właśnie w niektóre województwa, tak, czy na przykład posługując się Facebookiem, do niektórych grup wiekowych, tak? Dlatego nam na tym zależy. I przykładowo w tamtym roku ludzi, którzy potwierdzili swoją obecność, pobytem w punkcie informacji turystycznej, było ponad 4000. Zdaje się, to było 4300 osób. Przy czym miejmy też świadomość, że Łomża, turyści, to nie tylko wszyscy przychodzą do punktu informacji turystycznej, dlatego że mamy trzygwiazdkowy hotel Gromada, mamy parę pensjonatów, które są też odwiedzane, mamy olbrzymi zakres turystyki na prawo jazdy, tak? Kłopot dla mieszkańców Łomży, znaczy dla turystów, dlatego że mamy kłopoty z miejscami noclegowymi. Polska to cały zakres, od Szczecina do Krakowa. Tu Łomża ma takie dosyć przyjazne warunki dla tych, co się uczą, bo ma prosty układ komunikacyjny, nie ma właśnie tych utrudnień takich, co w dużych miastach, i jest stosunkowo łatwa do zdania jeżeli chodzi o egzamin. Ale też chcę powiedzieć, że budzi to takie utrudnienia, że w zasadzie w sezonie jest wielki kłopot z miejscami z noclegowymi, tak? Ponieważ no, mamy bazę, jaką mamy, tak? Mamy oczywiście tych parę pensjonatów, podstawą tego jest hotel Gromada, ale nie ukrywajmy, rotacja miejsc jest mała, tak? Także ludzie się ratują tym, że często to są przejazdy takie właśnie jednodniowe w umowie kilkugodzinne, a jeżeli ktoś już przyjeżdża na przykład na weekend albo na dłużej, to bardzo wiele przypadków odnotowujemy w agroturystykach, mieszka w okolicy. Tak? My się chcemy chwalić tym, co jest najpiękniejsze, tak? W naszym regionie. Nie widzimy wąsko tego naszego regionu. Ziemia łomżyńska jako historyczna ziemia na Mazowszu była największą spośród 10 ziem historycznego Mazowsza. Ona była dosyć rozległa i najlepszą pamiątką po niej jest województwo łomżyńskie, które w 90 roku do 90 roku funkcjonowało. Nazwę to tak, że mamy bardzo wysoki potencjał turystyczny i z tego korzystajmy, zapraszajmy. Ja wierzę, że nie jestem w ogóle zdania, że należy, jeżeli chcemy zapraszać i mieć świadomość, że chcemy być atrakcyjni, to musimy szeroko jak gdyby traktować to właśnie nasze miejsce na ziemi, tak? Czyli jeżeli chcemy zapraszać do Łomży, to owszem, jako baza i wypadowa w pewnym sensie i na Kurpie, i na Podlasie, ale mamy też taką wiedzę i takie materiały przede wszystkim promocyjne, gdzie możemy kierować i w trochę dalsze regiony, łącznie do Suwałk. Także nasz punkt informacji turystycznej, na chwilę do niego wracając, jest taką trochę ambasadą, tak? Ambasadą w cudzysłowie dużym województwa podlaskiego, ale jednocześnie i województwa mazowieckiego.
4: SK Łomża News.
5: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Żałowska. Zapraszam. ŁKS porządkuje swoje finanse. Klub rozpoczął postępowanie restrukturyzacyjne, które ma pomóc w spłacie dotychczasowych zobowiązań i zapewnić stabilne funkcjonowanie w przyszłości. Zarząd w oświadczeniu podkreśla, że mimo problemów z płynnością finansową nie ma mowy o likwidacji klubu. Pierwsza drużyna nadal rywalizuje, a akademia działa bez zmian. Jednocześnie klub mocno ograniczył wydatki na kadrę. W tym sezonie są one niższe o około 60%.
4: SK Łomża.
5: Nowe elektryki już jeżdżą pod Łomżą. PKS Nowa wzbogaciło się w ostatnim czasie o 14 niskoemisyjnych pojazdów, z czego właśnie 3 wożą pasażerów w naszym najbliższym regionie. O tym, a także o przyszłości spółki, w tym planowanym przeniesieniu łomżyńskiej bazy PKS na teren gminy Łomża, mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Biorunek.
11: Proces modernizacyjny firmy następuje. Od pewnego czasu opiekę nad, można powiedzieć, przywództwo nad firmą sprawuje Adam Bydlewski i można powiedzieć, to pasmo nieustających sukcesów od tego czasu, z którym się chcielibyśmy się z Państwem podzielić. Między innymi za sprawą firmy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego uczestniczyliśmy w dwóch dużych projektach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pozyskaliśmy kwotę prawie 48 milionów złotych i efektem tego jest zakup 14 zeroemisyjnych elektrycznych autobusów, które stoją za nami. Oczywiście to są 3. Pozostałe jeżdżą w tej chwili po województwie, ale chcieliśmy Państwu zaprezentować właśnie 3 egzemplarze. Wszystkie one oczywiście mają rejestrację z gminy Łomża. Myślę, tutaj pan wójt powie dlaczego, ale ja podsumuję tylko, to jest właśnie efekt dobrej współpracy z gminą Łomża, przedsiębiorstwa PKS Nowa, dobrych stawek finansowych, no i oczywiście dobrej atmosfery współpracy. Drodzy Państwo, to nie tylko tych 14 autobusów, które wzmocnią zasoby PKS-u, ale również 5 mobilnych stacji związanych z infrastrukturą ładowania tych autobusów. 2 w Białymstoku, 2 w Łomży, 1 w Bielsku Podlaskim i 5 w Białymstoku. Wydaliśmy na to właśnie taką sumę środków finansowych i to jest, można powiedzieć, największy przełom modernizacyjny PKS-u, który zaobserwowaliśmy w ostatnich latach. Zależy nam na tym, żeby spółka oczywiście była sprawna finansowo, ale przede wszystkim, żeby była konkurencyjna wobec innych przewoźników na terenie województwa i powoli, oczywiście, bo nie, tutaj bez żadnego triumfalizmu mogę powiedzieć, że osiągamy ten cel. Szanowni Państwo, na pewno cała koordynacja i polityka związana z publicznym transportem w naszym regionie byłaby bardziej efektywna, gdyby została przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej ustawa o nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Jak wiecie, pan prezydent Rzeczpospolitej zawetował tą ustawę. Szkoda, bo dzisiaj naprawdę rozwiązałaby nam ręce w wielu kwestiach w województwie. Przypomnę, że ta ustawa dawała możliwość koordynacji przewozów w województwie, w regionie samorządowi województwa. Marszałek miał być takim liderem. Do niego wpływałyby środki finansowe, które dzisiaj są w dyspozycji wojewody podlaskiego na wzmacnianie tego finansowego transportu, wzmacnianie oczywiście cen biletów, przewozów. To dałoby też możliwość wprowadzania standardów przewozowych, które nakreślała właśnie ta ustawa, między innymi standard wojewódzki, standard powiatowy, standard gminny. O co tutaj chodzi? Taki schemat miałby zostać nakreślony, gdzie wszystkie powiaty, szanowni państwo, mamy ich 18 w województwie, miały być połączone ze stolicą województwa, z miejscem, w którym miał być sejmik województwa. Dalej w powiatach wszystkie gminy miały zostać połączone z miastem powiatowym i wszystkie miejscowości w gminie z miastem albo z miejscowością gminną. I z pewnością umożliwiłoby by sprawniejszy transport, lepszą koordynację, wspomaganie transportu środkami finansowymi. No niestety stało się jak stało. Zobaczymy, być może kiedyś będzie miało to miejsce. Drodzy państwo, myślę, że to wszystko z mojej strony. Oczywiście padają tutaj też pytania na temat bazy PKS w Łomży. Jak do tej pory nie udało się jeszcze nam jej sprzedać, ale myślę, że ta cena nieruchomości z pewnością troszeczkę zostanie obniżona i wtedy odpowiednie podmioty zainteresowane przejdą do boju, mówiąc w cudzym słowie. Wielu przedsiębiorców łomżyńskich interesuje się to działko, a my przygotowujemy, drodzy państwo, w gminie Łomża, to jest niecałe kilometry od naszego miasta, bazę z prawdziwego zdarzenia, gdzie będzie ona adekwatna do zasobów PKS-u, do jakości technicznej autobusów. Z pewnością znajdzie się tam wiele elementów takich, które powinny być w infrastrukturze takiej bazy i myślę, że to wszystko się uda, a to umożliwi oczywiście ta modernizacja, nowe autobusy z pewnością przyczynią się do tego, że przynajmniej chociaż trochę ten transport publiczny, biorąc pod uwagę jego jakość, częstotliwość funkcjonowania, drgnie na ziemi łomżyńskiej.
5: Mówi wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
12: Dowożenie dzieci do szkół jest jednym z zadań własnych wójta gminy. I to zadanie leżało u podstaw decyzji, kiedy w styczniu 2021

0: okazję współpracować, a także marszałków województwa. Zaangażowanie obecnych marszałków, pana marszałka Prokoryma, pana marszałka Piorunka, jest bardzo dobrym sygnałem i prognostykiem na przyszłość. I jestem przekonany, że jeżeli wszystkie zapewnienia ze strony spółki, a także filozofia rozwoju transportu publicznego wskazywana przez zarząd województwa będą rozwijać się w tym kierunku, w jakim to właśnie jest to planowane, to wiem, że też i te zadania gminy, które są bezpośrednią moją odpowiedzialnością, także będą realizowane. I tak dowozimy nie tylko nasze dzieci do szkół, ale także i rozwijamy to kolejny filar już od 2021 roku. Dołączyliśmy trasy, w których to mieszkańcy gmin okolicznych mogą dojechać do samego miasta Łomża. I tutaj czy to są seniorzy, czy to są dzieci dojeżdżające do szkół ponadgimnazjalnych w mieście Łomża. Transport ten w dniu dzisiejszym wygląda tak, że na tej umowie, którą mamy podpisaną ze spółką, przejeżdża rocznie około 250 tysięcy pasażerów na 12 trasach. Docenić należy zaangażowanie spółki w budowaniu jakości obsługi tych tras. I tutaj właśnie dochodzę do momentu tego taboru. Przez wiele lat, wszyscy Państwo wiecie, ten tabór wyglądał różnie, a samochody mają to do siebie, że się starzeją i należy go wymieniać. Przez wiele lat wskazywane przez nas wójtów problemy znane były władzom tej spółki i przez wiele lat władze spółki dążyły do modernizacji. To bardzo dobry dzień dzisiaj, kiedy mamy okazję zobaczyć efekty pracy przede wszystkim ostatnich władz spółki i ostatniego obecnego zarządu województwa. Serdecznie dziękuję za to, że te autobusy, które zostały zakupione jako tabór spółki PKS Nowa, część z nich będzie jeździło wokół Łomży w tej umowie, którą mamy zawartą ze spółką. W tej umowie także obsługujemy sąsiednie gminy na mocy porozumienia międzygminnego. Autobusy PKS Nowa obsługują także mieszkańców gminy Zbójna, gminy Nowogród i gminy Rudki. Serdecznie w tym momencie po raz kolejny dziękuję władzom województwa za bardzo dobre kierunki działania, spółce PKS Nowa za coraz lepszą współpracę i prognozę rozwoju firmy w oparciu też o ziemię łomżyńską, konkretnie o ziemię gminy Łomża, a także i kolegom wójtom, koleżankom, bo i pani wójt, także za to, że potrafimy domówić się ponad granicami administracyjnymi, zrobić coś dobrego dla naszych mieszkańców i efekty tego są widoczne codziennie na tych trasach. Nasi pasażerowie dojeżdżają na czas do swojego miejsca przeznaczenia.
1: Mówi wójt gminy Zbójna, Elżbieta Parzech.
2: Myślę, że nie będę się powtarzać, ponieważ moi przedmówcy powiedzieli prawie wszystko, co na ten temat mogłabym powiedzieć. Chciałabym tylko podziękować za tą dobrą współpracę z panem marszałkiem, ze spółką PKS Nowa, bo od, jak już tutaj pan wójt Kłys mówił, od wielu lat współpracujemy. Podziękować również kolegom wójtom za tą dobrą współpracę, o której wspominał pan wójt Kłys, bo jest to dla nas jedynym wyjściem, żeby w ogóle zorganizować transport publiczny. Jeszcze gmina Łomża mogłaby samodzielnie zorganizować, natomiast gmina Zbójna nie byłaby w stanie zorganizować samodzielnie takiego transportu publicznego, dlatego że transport publiczny z mieszkańców gminy Łomża, szczególnie chodzi mieszkańcom o dojazd do Łomży. Tutaj mieści się większość instytucji publicznych, powiatowych, szpital, szkoły ponadpodstawowe i

0: sposób bylibyśmy wykluczeni. I tutaj dzięki tej właśnie współpracy myślę, że nasze porozumienie międzygminne może służyć innym gminom jako rozwiązanie, żeby dobrze zorganizować ten transport publiczny. Cieszę się bardzo z tego, że Tabor jest odnawiany, że nie tylko ilość, ale i jakość będzie się liczyła. I dziękuję wszystkim za dobrą współpracę.
1: Mówi wójt gminy Miastkowo, Rafał Bąkowski.
2: Na chwilę obecną spółka PKS Nowa realizuje komercyjne przewozy na terenie naszej gminy, ale na bardzo ważnych trasach. Na trasach Łomża-Ostrołęka, Łomża-Podosie, Łomża-Czartoria. Tymi autobusami dojeżdża nasza młodzież do szkół ponadpodstawowych. Dzisiaj wychodząc do pracy, akurat przed moim domem pojawił się jeden z tych autobusów i to niezmiernie cieszy, że nasi mieszkańcy również będą mogli korzystać z tego nowoczesnego taboru, dojeżdżać komfortowo i przede wszystkim bezpiecznie. Jeszcze raz gratuluję tego nieustannego rozwoju, bo to widać, że spółka PKS to już nie jest ten PKS, który wszyscy kojarzą z żółtego logo, które jeszcze pan tutaj widzę, że ma z sentymentu na swojej bluzie, ale jest to spółka, która stale się unowocześnia i pracuje nad tym, żeby ten transport mógł być realizowany na jak najwyższym poziomie. Z tego miejsca naszym mieszkańcom, naszemu samorządowi, jak również Państwu życzę w przyszłości współpracy, bo nie ukrywam, że mamy potrzeby, żeby też rozwijać ten transport na terenie naszej gminy, a patrząc na te nowe pojazdy, daje to gwarancję, że spółka PKS Nowa jest dobrym przewoźnikiem, który może to realizować. W formie żartu pożyczę, aby nigdy nie zabrakło energii do tych pojazdów, do zasilania tych pojazdów, jak również panie prezesie, do nieustannego rozwoju tej spółki, czego panu gratuluję.
1: Mówi dyrektor operacyjny PKS Nowa, Adam Byglewski.
3: Ten proces tworzenia dobrej siatki połączeń, walki z wykluczeniem komunikacyjnym jest procesem długofalowym. Na takie bardzo widoczne, pełne efekty bardzo proszę o cierpliwość, trzeba chwileczkę będzie poczekać, ale dzisiejszy dzień pokazuje nam, że można, że determinacja zarządu województwa, że determinacja posła Krzysztofa Truskolaskiego, który jest w Komisji Infrastruktury przy Sejmie, walka o ustawę naszą FRPA, ustawę, która by uporządkowała to z automatu, te przewozy publiczne, to jest dla nas olbrzymia pomoc. Dzisiaj, pomimo, że ustawa została zawetowana, determinacja województwa pozwala nam na to. Jestem prosto z obrad Departamentu Infrastruktury i Transportu, gdzie są ludzie, gdzie jest pani dyrektor, gdzie jest pan zastępca, pani dyrektor Cieślik, pan zastępca Marek Pietruczuk. Razem z nami tworzą wspólnie plan transportowy województwa. Plan transportowy, który będzie naprawdę ogarniał wszystkie problemy naszych mieszkańców. Będziemy wprowadzać oczywiście ten plan stopniowo. Mamy nadzieję, że od 1 stycznia zaczniemy przewozić naszych pasażerów w ramach tego powierzenia zarządu województwa i będzie to 9 milionów kilometrów. To Państwu niewiele mówi, ale to jest tyle, co robimy i troszkę jeszcze więcej, bo takie mamy możliwości. Te autobusy i autobusy, które lada moment znowu przyjdą z drugiego programu, z programu RPO, czyli 12 takich autobusów elektrycznych oraz 11 ładowarek, bo ta infrastruktura musi być pełna, komplementarna, pozwolą nam na to, że zobaczycie je Państwo bardziej, że będziecie cieszyć się z jazdy tymi samochodami, no i przede wszystkim będziecie mieli dobre połączenia. Dziękuję bardzo za Łodzę, która włożyła bardzo wielki wkład w to, żeby to można było dzisiaj obejrzeć, żebyśmy do tego momentu doszli. Proszę Państwa, w naszym PKS-ie, który istnieje już jako, no jesteśmy kontynuacją, ale istnieje 81 lat, mamy też 5 związków zawodowych i trzeba przyznać, że związkowcy po różnych wątpliwościach od miesiąca kwietnia bardzo wspierają nowy zarząd, nowych zarządzających w przedsiębiorstwie. Dzisiaj z nami jest obecny pan Jarosław Chiliński, który włożył naprawdę wiele serca, żeby ta atmosfera była dobra. I tak się dzieje też w innych placówkach naszych, a mamy ich 8 w PKS-ie. Proszę Państwa, wszystkim Wam i wszystkim tym, którzy mają konstruktywną krytykę do nas i mają pomysły i przychodzą z tym do nas, bardzo dziękuję i Was jako media również do tego zapraszam. Proszę Państwa, w poprzednim roku przewieźliśmy ponad 7 milionów ludzi, którzy są mieszkańcami naszego województwa i nie tylko. program, który się nazywał Podlaski Bilet Podlasko-Białostocki. I tu znowu pokazuje to, że współpraca z miastem, stolicą województwa jest bardzo dobra. Podlasko-Białostocki Bilet Wakacyjny pokazał nam, że potrzeby są, ale i możliwości są, i oczekiwania są. Mamy prowadzoną pilotażowo sprawę biletu dla seniora, to co ma miejsce w komunikacji miejskiej bezpłatnie albo tak zwaną ulgą 100%. To pokazuje fajne efekty, to pokazuje, że ludzie chcą się przesiadać z samochodu do autobusu miejskiego w połączeniu na przystanku przesiadkowym. Przebyłem rozmowę z szefem Białostockiej Komunikacji Miejskiej, kolejną, która to jest kolejny krok tej współpracy, która pozwoli na to, że nasze autobusy, które stacjonują w Łomży, w innych ośrodkach, nie muszą wjeżdżać do centrum miasta. Tam jest dobrze zorganizowana komunikacja miejska. Po co? Na co? To jest proces, ale widzę, że on się uda. Do tej pory jeździmy po prostu tam, gdzie trzeba, tam, gdzie ustalaliśmy to z włodarzami i z ogólnych potrzeb województwa. Dzisiaj chcemy ten plan uzupełnić o tak zwane trasy, stricte trasy marszałkowskie. No to jeszcze raz pokazuję zarząd województwa. Trasy marszałkowskie, które będą komunikowały przynajmniej najwyżej z jedną przesiadką wszystkie powiaty, a maksymalnie z dwiema przesiadkami wszystkie gminy. Proces trudny, proces, który wykonują ludzie w Departamencie Infrastruktury, bardzo żmudny. Opracowanie kawałka odcinka, przystanki, czasy, to są 2 godziny dla jednej osoby, a tych tras, proszę Państwa, mamy łącznie z połączeniami mamy kilkaset. Proszę Państwa, to jest praca zbiorowa. To jest praca zbiorowa i tutaj jest firma, która istnieje od wielu lat, którą wszyscy kojarzycie i dzisiaj chcemy, żeby ona się kojarzyła z przyszłością, z fajną infrastrukturą, z czymś takim jak nasze autobusy. No oczywiście nie odchodzimy od małych autobusów, od busów wręcz powiedziałbym, tam gdzie tych pasażerów jest mało, z nadzieją, że ich będzie coraz więcej. Proszę Państwa, to jeden przetarg się nie udał, przetarg był wakacyjny, być może nie wstrzeliliśmy się. Znamy potrzeby biznesu łomżyńskiego i wiemy, że nasza działka jest bardzo atrakcyjna i to, o czym mówił Pan Marszałek, przede wszystkim nam zależy na tym, żeby wybudować jak najszybciej na terenie gminy Łomża baza, która będzie odpowiadała i wyglądem, i tym takim bytowym elementem socjalnym potrzebą dzisiejszego dnia. My nie możemy siedzieć w obiekcie, w którym ostatni budynek został wybudowany w 1982 roku. Więc Państwo tam byliście, wszyscy wiemy, jak wyglądają te stare bazy PKS-u. Białystok już się przepoczwarzył, ma ładny dworzec, ma ładne zaplecze warsztatowo-socjalne i chcemy, żeby to było tutaj. W związku z tym wiemy, jakie to są koszty i wiemy, że nie bardzo chcielibyśmy obciążać znowu województwo. Chcielibyśmy, żeby w tych pieniądzach, które będą ze sprzedaży tej działki, a działka jest bardzo atrakcyjna, tych wszystkich, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, zachęcam do udziału w przetargu. Przetarg będzie zakończony 2 października, więc prosimy o składanie wniosków, o meldowanie się. Będzie to pomoc dla regionu, ze strony przedsiębiorców, którzy to kupią, i będzie to pomoc dla nas, dla PKS Nowa. Czym szybciej, tym lepiej. Wiemy, gmina zrobiła już wszystko, żeby to przysłowiowe bicie łopaty mogło odbyć się bardzo szybko. To jest na granicy miasta i gminy Łomża. Teren jest, umowa podpisana z właścicielem, zadatkowana, bardzo rozsądny, bardzo rozumiejący potrzeby gminy i regionu Łomża panu. Naprawdę zszedł z ceny, zrobił wszystko, żebyśmy mogli tam to zrobić. Dobre miejsce do obejrzenia w każdej chwili. Mam nadzieję, że po tym 2 październiku będziemy mogli rzeczywiście wjechać koparką, będziemy mogli zacząć. Projekt jest, projekt wizualizacja właściwie jest, ale mamy taką wiedzę, że od momentu otrzymania tego zielonego światła, które już praktycznie jest od strony gminy, i tego zielonego światła po tym przetargu, a może znajdziemy pieniądze jeszcze w innym miejscu. Słuchajcie, determinacja jest, żeby to zrobić, bez względu na to, czy ten przetarg wyjdzie, czy ten przetarg nie wyjdzie. Za darmo się nie oddamy, drodzy przedsiębiorcy, drodzy Państwo, bo to nie jest taki sens, ale na pewno jest to kwestia negocjacji i kwestia potrzeby chwili. W tej chwili jest nas około 100 osób. Taboru, który tu posiadamy, to jest około 62. Teraz dojdą kolejne właśnie te elektryki, o niewiele, ale trochę jednak, więc jakby około 60 autobusów. Jeżeli chodzi o termin oddania do użytku nowej bazy, mamy takie jakby zapewnienia ze strony potencjalnych wykonawców, bo na to też będziemy musieli zrobić przetarg, ale rozejrzeliśmy się po rynku. Niektórzy naprawdę są w stanie realnie wybudować to w ciągu 6 miesięcy i zima nie będzie w tym przeszkadzała. Takie dzisiaj są techniki, takie technologie budowlane. Bardzo bym chciał, żeby nie za rok, a w marcu, w kwietniu, na Wielkanoc, dobrze? No, takie jajeczko byśmy fajne mieli dla gminy, dla regionu. Prawda, panie Jarosławie? To byłoby świetne dla naszych pracowników. Absolutnie nie są planowane zwolnienia. Od czasu do czasu gdzieś się pojawiają takie informacje. Proszę państwa, myśmy nikogo nie zwolnili, jako ten kinowi zarządzający. Stworzyliśmy fajną kadrę 25 osób zarządzającą. Z tego są tylko 3 osoby z zewnątrz. A wszystkich wyłoniliśmy od nas. Naprawdę mieliśmy fantastycznych ludzi, mamy nadal oczywiście i będziemy to robić. Natomiast no, potrzebujemy kierowców, potrzebujemy informatyków, potrzebujemy... To się samo nie rozwinie. To tworzą ludzie, którym dziękowałem przed chwilą i nie ma zwolnień. Są incydentalne. Jak pan Michał nie przyszedł już 3 dni do pracy, no to będziemy z nim prowadzić rozmowę. No słuchajcie, no dzisiaj mam taką sytuację i chyba się pożegnamy. Fajny młody chłopak, 3 miesiące i jakoś chyba nie wytrzymał presji.
4: SK Łomża.
1: Łomżyńskie treningi Biegam, bo lubię. Wznowione. W każdą środę można przyjść na stadion i wspólnie pobiegać. Więcej o darmowych treningach mówią trenerzy Krzysztof Plusiewicz i Damian Kwiatkowski.
5: System tych treningów jest z założenia podobny co roku. Jest on dostosowany dla każdego biegacza, amatora, a także dla biegaczy, którzy już tak no, prawie zawodowo może biegają. Trening od treningu różni się w sumie jednostką. Przeważnie te treningi są właśnie dla wszystkich, nawet przychodzą do nas dzieci, więc można powiedzieć, że trening ma być dostosowany jak najbardziej do każdego wieku. Dzieci czy dla starszych.
6: Czy te treningi mają jakiś taki określony scenariusz, czy to jest tak na bieżąco wymyślane przez Was?
7: Dostajemy plan treningowy od fundacji, od Górnie, gdzie mamy nie tyle, że stricte realizować wszystko to, co tam jest napisane, tylko po prostu mamy jakiś tam zarys i musimy dostosować trening. Oczywiście, tak jak tutaj trener Krzysztof wspomniał, trening jest dostosowany dla każdego, tak? Czyli każdy jest w stanie wykonać określony zakres ćwiczeń. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o treningi cotygodniowe.
6: Uczestnicy są ci sami co roku? Czy mamy już taką określoną, zwartą grupę, która nie odpuszcza żadnego treningu? Czy pojawiają się nowe osoby?
5: Trzon grupy jakby jest taki sam od kilku lat, chociaż trzeba przyznać, że co trening pojawiają się nowe osoby. Nie ma ich za wiele, ale przynajmniej na każdym treningu jakaś jedna, dwie osoby są nowe. Te osoby, które przychodzą, widzą, że jest fajnie, fajna atmosfera, można potrenować, ale jakby nie tylko potrenować, bo można sobie porozmawiać o bieganiu. Jest to dosyć takie tak, o życiu, jest to dosyć taka luźna rozmowa i te osoby, które przychodzą, gdzieś tam przyprowadzają swoich znajomych, więc to jest też fajne, że jeżeli ktoś zobaczy i jest zainteresowany bieganiem, podoba mu się, to zaczyna gdzieś tam kolejne osoby przyprowadzać, więc dla nas na pewno to jest też miłe, że jednak te treningi pasują ludziom. Co tydzień mamy zupełnie co innego, no, rozgrzewka przeważnie jest podobna, ale też co jakiś czas ćwiczenia udoskonalamy, gdzieś tam wprowadzamy jakieś nowe elementy, coś tak, żeby pobudzić i nasze ciało, i organizm, i naszą głowę. Bo jeżeli się przyzwyczajimy zbyt mocno do tego samego schematu, to taka stagnacja przychodzi. A jak będzie coś nowego zawsze, może coś śmiesznego, to zawsze i przyciągnie. Różnorodność pobudza, różnorodność wpływa na to, że na każdej jednostce treningowej jakby skupiamy się trochę na innej, może partii mięśniowej, na zdolnościach tak, motorycznych. Do biegania potrzebne jest i szybkość, i wytrzymałość, tak, koordynacja ruchowa, więc i mięśnie brzucha, mięśnie pleców, mięśnie nóg. Tego jest dużo. Żebyśmy się skupiali na każdym treningu, na wszystkim, to by nie starczyło czasu po pierwsze, a po drugie prawdopodobnie byśmy przeciążyli tych zawodników.
6: A czy bieganie raz w tygodniu wystarcza?
5: Zamysł tych treningów w ramach Biegam, bo lubię, w ogóle w całej Polsce, to jest zainteresowanie bieganiem. Wszystkich, nawet osoby, które może nie do końca lubią biegać, ale lubią sport, lubią się poruszać, to ma pokazać, zachęcić, a to, co ludzie będą robić jakby jeszcze w ciągu tygodnia, to jest co innego. Na pewno im więcej, 2-3 treningi w tygodniu już by było fajnie, ale to od naszego czasu, od tego, co robimy, zależy, ile właśnie tych treningów w ciągu tygodnia będziemy mieli. Tak?
6: Wracając na chwilę do tych nowych osób, które się pojawiają, czy to są osoby, które zaczynają właśnie od zera, chcą coś zmienić w życiu, przychodzą, chcą się poruszać, czy to są osoby, które wcześniej same biegały i po prostu chcą pobiegać w większej grupie? Jak to wygląda? Czy to są osoby właśnie, które od zera zaczynają, czy nie?
7: W dużej mierze są to osoby, które po prostu potrzebują motywacji. A wiadomo, że najłatwiej gdzieś tam się zmotywować na zajęciach grupowych i od czegoś dochodzą do wniosku, trzeba zacząć. Wydaje mi się, że te zajęcia są idealnym takim miejscem, żeby zacząć ogólnie swoją przygodę, nie tylko z bieganiem, ale z szeroko pojętą aktywnością fizyczną, tak? Więc przychodzą ci, którym właśnie brakuje tej motywacji, albo ci, którzy gdzieś tą motywację zatracili, biegali, ale chcą wrócić do tego sportu po jakiejś tam dłuższej przerwie. Oczywiście też są osoby, które, dajmy na to, mamy kilka osób, gdzie dzieci aktywnie gdzieś tam biegają, no i przychodzą z rodzicami. No i ci rodzice, żeby nie czekać, żeby nie siedzieć bezczynnie, też z tymi dziećmi biegają. I to też jest fajna taka rodzinna, że tak powiem, przygoda z tym sportem, z tym bieganiem. Tak więc na pewno zachęcamy wszystkich, tych, którzy chcą zacząć biegać i tych, którzy gdzieś tam po prostu tą motywację stracili, bądź chcą gdzieś tam z powrotem wrócić do tego sportu.
1: SK Łomża News. Startujemy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Żywołowska. Zapraszam. Miasto wybrało firmę, która wybuduje w Łomży mediatekę. Umowa ma zostać podpisana jeszcze w tym miesiącu.
4: Najpóźniej w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy zostanie przekazany plac budowy wykonawcy. Już sygnalizował gotowość do rozpoczęcia robót budowlanych, więc jestem przekonany, że cały ten proces będzie przebiegał sprawnie. Mamy nadzieję, że nie tylko ten pierwsze zainteresowanie spowoduje obecność wielu naszych mieszkańców, ale że to będzie taka stała, dobrze funkcjonująca placówka,
1: mówił wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
8: SK Łomża.
1: To już pewne. Łomczyńska baza PKS przeniesie się do gminy Łomża. Co prawda spółka PKS Nowa nie sprzedała jeszcze nieruchomości przy Alei Piłsudskiego, ale pod Łomżą kupiono już teren pod nową inwestycję, mówi członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
9: W momencie, kiedy upłyniemy tę bazę, to mamy już kupiony grunt niedaleko Łomży w kierunku Podgórza, właśnie w gminie Łomża, i tam będziemy budować nową bazę PKS-u.
1: A jak zapewniły władze PKS-u, żadnych zwolnień w Łomży nie będzie. Do tematu wrócimy. A teraz ważna kolejowa decyzja również dla mieszkańców Łomży i subregionu łomżyńskiego. Jest pozwolenie na budowę ostatniego odcinka trasy kolejowej Rail Baltica Białystok-Ełk. Decyzję wydał wojewoda podlaski. Powstaną 2 tory, będzie pełna elektryfikacja, a pociągi pojadą z prędkością do 200 km na godzinę, mówią wojewoda podlaski Jacek Brzozowski i poseł Krzysztof Truskolaski.
10: Chcieliśmy wspólnie z panem posłem przekazać bardzo dobre informacje dla mieszkańców naszego regionu. Dzisiaj za chwilę podpiszę pozwolenie na budowę linii kolejowej E75 na odcinku Białystok-Ełk. To jest ten drugi odcinek, jeden z 3, który pozostał do podpisania. W listopadzie zeszłego roku została wydana decyzja lokalizacyjna, a dziś podpisuję pozwolenie na budowę. Tak jak powiedziałem, to ostatni z 3 odcinków linii kolejowej na trasie Białystok-Ełk na terenie województwa podlaskiego. Odcinek o długości 36 km, który zlokalizowany jest na terenie 2 powiatów, 5 gmin. Rozpoczyna się przed Knyszynem, a kończy za Osowcem. Tak jak w przypadku pozostałych odcinków, zakres robót budowlanych to przede wszystkim kompleksowa przebudowa układu torowego, budowa drugiego toru, które mają na celu dostosowanie geometrii układu do ruchu pociągów pasażerskich, które będą podróżowały z prędkością do 200 km na godzinę, a także pociągów towarowych, które będą mogły przemieszczać się z prędkością 120 km na godzinę. Oprócz robót na torach zostaną przebudowane nowe perony na stacji Knyszyn, Mońki i Osowiec, budowa nowych mostów kolejowych, 5 dokładnie wiaduktów drogowych, 9, no i nowych wiaduktów kolejowych 6. Przebudowa kolejowej infrastruktury technicznej, układów drogowych oraz budowa ekranów akustycznych. To są bardzo ważne informacje, ponieważ wielokrotnie z panem posłem, ale także i panem marszałkiem i panem prezydentem miasta Białegostoku mówiliśmy o tym, że ważne jest, aby w jak najszybszym czasie, bez zbędnych przeszkód, ukończyć tę trasę Białystok-Ełk, wpisującą się w to, o czym państwo bardzo dobrze wiecie, czyli Rail Baltica. Bardzo nam na tym zależy. Myślę, że do 2029 roku te roboty zostaną ukończone i już będziemy mogli bez przeszkód podróżować na trasie Białystok-Ełk z prędkością do 200 km na godzinę.
11: Od 11 lat, jak jestem posłem, zabiegam o to, żeby infrastruktura w województwie podlaskim była coraz bardziej nowoczesna. I skupiamy się nie tylko na drogach, ale również na kolei. Mamy nowoczesny dworzec w Białymstoku. Kolejne dworce są w budowie, między innymi już niedługo w Łapach czy Augustowie. Mamy szybką kolej między Białymstokiem a Czyżewem, 200 km od Czyżewa do Warszawy Wschodniej, 160 km na godzinę i już pracujemy nad tym, żeby również na tym odcinku pociągi mogły jeździć 200 km na godzinę. A teraz kolejny etap, Białystok-Ełk, połączenie województwa podlaskiego z Warmią i Mazurami, ale tak naprawdę połączenie Białegostoku szybkim połączeniem do Suwałk i aż do Litwy, bo taka ma być właśnie ta trasa. Od 11 lat walczyłem o to, żeby właśnie te prace jak najszybciej się rozpoczęły. No i teraz dzięki decyzji o pozwoleniu na budowę pana wojewody Jacka Brzozowskiego możemy powiedzieć, że już na dniach będziemy mogli rozpocząć tą inwestycję. Dwa tory, pełna elektryfikacja, no i 200 km na godzinę. Z Białegostoku do Ełku jest 100 km, więc szybko możemy policzyć, że w trochę ponad pół godziny będziemy mogli być w Ełku. Po drugie, szanowni państwo, walczę o to, żeby wszystkie dworce, te większe, czyli Mońki, Knyszyn, Grajewo, były również wyremontowane w nowoczesnych standardach i myślę, że już niedługo również te informacje będziemy mogli państwu przedstawić, że te dworce będą nowoczesne i dostosowane do potrzeb, które właśnie teraz są oczekiwane przez pasażerów. I od 11 lat o to walczę. Jeżeli ktoś chciałby zapytać, co robi na tej konferencji poseł, to właśnie realizuję obietnice, które złożyłem swoim wyborcom przez 3 kolejne kadencje. Zaczynamy budowę. Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę dla odcinka Białystok-Ełk na trasie kolejowej.
1: Kolejne drogi w powiecie łomżyńskim doczekają się remontu. Tym razem padło na Nowogród i ulicę Miastkowską i 11 listopada. Prace będą kosztować ponad 13 milionów złotych, mówi starosta łomżyński Lech Szabłowski.
12: Inwestycja, która za chwilę będzie realizowana tutaj w mieście Nowogród. Przygotowania do tej inwestycji trwały, można powiedzieć, całe lata. Było kilka różnych pomysłów na to, aby te inwestycje zrealizować. Największa trudność, która była przeszkodą w wcześniejszym podjęciu się realizacji tego przedsięwzięcia, to oczywiście brak środków finansowych wystarczających, żeby można było te inwestycje zrealizować. Szanowni państwo, to co będzie wykonane, to przebudowa dwóch ulic, ulicy Miastkowskiej i ulicy 11 listopada tutaj w mieście Nowogród. Zakres robót to 1550 metrów, ale w ramach tej inwestycji wchodzimy również z pracami w drogę wojewódzką. Zostanie przebudowane rondo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką. Zostaną tam również wybudowane nowe ścieżki rowerowe. Ta inwestycja tutaj, droga powiatowa, te dwie ulice, również zakres robót. Zakresem robót oprócz jezdni przewiduje się również wykonanie ścieżek rowerowych, wykonywanie chodników, no i cały szereg prac podziemnych związanych z infrastrukturą techniczną tutaj na tych ulicach. Szanowni Państwo, inwestycja będzie realizowana przez firmę Big Projekt. Wartość zadania to 13 700 000 zł. Środki w 100% pochodzą z budżetu ministra infrastruktury, a zadanie zostanie zrealizowane do 30 listopada 2027 roku. Kończąc już, Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że te dwie ulice to taki kręgosłup drogowy w mieście Nowogród. To już tak naprawdę można powiedzieć, że ostatnie albo przedostatnie ulice powiatowe w samym mieście Nowogród. Po zakończeniu prac na tych drogach tak naprawdę pozostaną już niewielkie prace do wykonania i miasto Nowogród, jeśli chodzi o drogi powiatowe, będzie, no, można powiedzieć, że zabezpieczone w pełni. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę tutaj wykonawcy, żeby inwestycja przebiegała bez jakichś utrudnień, bez jakichś problemów, których no, nie można dzisiaj przewidzieć i jeszcze gdzieś w październiku albo w listopadzie będziemy mogli te dwie ulice oddać do użytku.
1: Mówi burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka.
13: Bardzo ważny dzień dla nas, dla mieszkańców gminy Nowogród. Tak jak pan starosta powiedział, jest to kręgosłup naszego miasta. Tutaj codziennie dzieci przemierzają tą drogą do szkoły, do kościoła. Praktycznie całe życie, które opiera się w naszej gminie, tak naprawdę opiera się o tą drogę. Sama droga to jest aspekt przede wszystkim bezpieczeństwa, komfortu. Dzieci nie będą musiały chodzić przy krawędziach chodników przy ogrodzeniach, aby nie być oklapanym przez samochody, które przyjeżdżają, bo pomimo tego, że nawet teraz patrzymy, że samochody muszą zjeżdżać na środek jezdni, żeby ominąć kałuże. Kiedy pada deszcz, jest tutaj wręcz ekstremalnie niebezpiecznie. Więc to jest, myślę, że ta droga jest takim też symbolem, przynajmniej w moim odczuciu, symbolem zaufania mieszkańców do tego, że taka inwestycja będzie mogła być zrealizowana. Z drugiej strony też wyrazem cierpliwości, bo ja tutaj pracuję od 20 lat. Już 20 lat temu pan burmistrz Piątek czynił starania, aby tą drogę wybudować i tak jak pan starosta mówił, nigdy nie było na to środków. W 2017 roku nabrało to dosyć dużego tempa, też została przeorganizowany pomysł, jak ta droga miałaby wyglądać. No i dzisiaj kształt drogi jest naprawdę wspaniały. Wydaje mi się, że mieszkańcy będą zadowoleni z tego, jaki kształt ostatecznie ta droga będzie miała. Przede wszystkim będzie bezpiecznie, będzie komfortowo, ale z drugiej strony my jako samorząd Nowogrodu widzimy też inne korzyści. Podprowadzimy wody opadowe z dużej części miasta, bo te wszystkie wody wręcz spływały właśnie ulicą 11 listopada. Odprowadzimy w sposób bezpieczny do rzeki. Będzie wykonany duży kolektor w ulicy Poległych, dzięki czemu też będziemy mieli kolejny temat i problem rozwiązany, ale również cała infrastruktura w ziemi, która na co dzień służy mieszkańcom, czyli przebudowa wodociągu, który jest w bardzo złym stanie i jednocześnie również budowa kanalizacji sanitarnej. Oczywiście to w ramach odrębnego zadania gminy. Już dzisiaj gmina dokonała wyboru wykonawcy robót sanitarnych. Będzie to firma pana Marcina Smolińskiego, firma Smolta, z której też usług nasza gmina korzystała, więc jesteśmy przekonani, że bez większych problemów realizacja będzie zadania przebiegała. Więc ja z tego miejsca bardzo dziękuję panu staroście, panu dyrektorowi i pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych, bo w tym momencie praca, która została wykonana przez te wszystkie osoby, była naprawdę bardzo duża, to wiele uzgodnień z wieloma osobami. Liczyliśmy też na wsparcie wielu osób, o których pewnie dzisiaj trudno mówić, bo ta lista byłaby bardzo długa. Liczę na to, że przy otwarciu drogi, a droga będzie dosyć szeroka, bo minimum to będzie 7 metrów, miejscami będzie 7,5 metra, więc jestem przekonany, że te wszystkie osoby, które swoją cegiełkę dołożyły, przekornie powiem, że zmieszczą się przy przecięciu wstęgi. Myślę, że wszyscy wiedzą, że może nie jestem zwolennikiem przecinania wstęg na tego typu inwestycjach. Chociaż tutaj uważam, że jest to bezwzględnie potrzebne. Wiele osób było zaangażowanych w to, aby można było zrealizować inwestycje. Tylko pewnie ja i pan starosta wiemy, jak dużo osób nam pomagało, żeby zrozumieć problemy tej drogi powiatowej, problemy mieszkańców i osób, które odwiedzają Nowogród. Także dziękuję tym wszystkim osobom, które pracują na rzecz infrastruktury drogowej. To jest kolejna infrastruktura drogowa powiatowa, przebudowywana, rozbudowywana. Mamy tutaj dzisiaj to szczęście, że jest z nami oprócz pana starosty, pana dyrektora, pracowników zarządów powiatowych, mamy 3 radnych, więc liczymy na wsparcie w zakresie przebudowy ulicy Poległych i oraz drogi, kontynuacji drogi do Szablaku. Dalej może kiedyś w przyszłości do Jednaczewa. Myślę, że potrzeba jest bardzo duża. Tutaj wszyscy stoimy radni obecnej kadencji. Jest pan Wiktor, który również wspierał działania podczas poprzedniej pracy Rady. Naprawdę mamy wspaniałą, zgodną i Radę, i mieszkańców do tego, żeby wspierać powiat w działaniach. A świadczy choćby o tym to, że nasza gmina dokłada również 50% środków najczęściej do zadań, które są realizowane przez powiat na infrastrukturze drogowej. I myślę, że tutaj ja oraz nasi radni, myślę, że możemy zadeklarować, że gotowość do tego, aby współuczestniczyć w kosztach, do tego, aby poprawić komfort życia mieszkańców, ale również sprawić, żeby Nowogród był jeszcze bardziej atrakcyjny, a dzięki takiej nowoczesnej infrastrukturze na pewno tak będzie.
1: Mówi Robert Skarżyński, wykonawca inwestycji.
14: Mi wypada tylko podziękować tutaj dla pana starosty, dla pana burmistrza, dla pana dyrektora, bo tutaj dużo pracy się dzieje w Nowogrodzie, wykonujemy często kontrakty. Ten zresztą kontrakt ciekawości był wcześniej około 20 roku rozstrzygnięty, jednak nastąpiła zmiana ustępu środków tutaj, no i cieszę się, że ponownie wygrałem i będę realizował tutaj.
13: Proszę państwa, jeśli można, pan prezes tak tajemniczo powiedział o 20 roku, że to zadanie było realizowane. Zadanie było realizowane w mniejszym zakresie jak w tym momencie. Zadanie było w moim odczuciu realizowane w takim zakresie, który w danym momencie poprawiłby warunki funkcjonowania mieszkańców, natomiast nie byłoby to rozwiązanie, na jakie ta droga zasługuje. To jest kręgosłup, to jest twór, który musi funkcjonować tak, aby mieszkańcy przez pokolenia czuli się bezpieczni. Droga, która będzie wykonana, ma standard wręcz drogi krajowej, więc trzeba mieć świadomość tego, że warto było poczekać. Ja też bardzo dziękuję mieszkańcom za zaufanie, że odłożenie w czasie inwestycji, która była zaplanowana na 20 rok, że teraz ma inny kształt. Pan starosta oraz ja mieliśmy wiele wątpliwości, czy w danym momencie zmieniać kształt przebudowy. Cieszę się, że udało się uzyskać takie wsparcie, żeby zrealizować drogę w takim kształcie, w jakim powinna być zrealizowana.
8: SK Łomża.
1: Blisko 700 tysięcy złotych trafi do klubów sportowych z subregionu łomżyńskiego. Pieniądze otrzymało 8 klubów, a środki pójdą na m.in. szkolenia młodzieży, wynagrodzenia trenerów, wyjazdy czy infrastrukturę. Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
15: W tym momencie, kiedy mamy tak piękną pogodę, warto przyjechać do skansenu, zobaczyć, co tutaj się dzieje, bo naprawdę jest uroczo, a niezależnie od tego też jesteśmy przed wielkim dziełem renowacji skansenu i uzupełnienia jego o dodatkowe obiekty. Ale to o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Oczywiście tematem dzisiejszego spotkania jest dofinansowanie klubów sportowych w tak zwanym subregionie łomżyńskim. Drodzy Państwo, nie ma tu wśród nas ŁKS-u Łomża, ale z LKS-em podpisaliśmy umowę kilka tygodni wcześniej, ale są pozostałe kluby z powiatu kolneńskiego, z powiatu zambrowskiego, z powiatu łomżyńskiego i z powiatu grajewskiego. Także witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nie będziemy podpisywać tych umów, tylko przekażemy już gotowe. One są już podpisane. Jak Państwo wiedzą, jest to druga edycja dofinansowania. Tak to podzielono w tym roku. W tym wydaniu, w tym drugim rozdziale przekazujemy na kluby w subregionie łomżyńskim prawie 690 tysięcy złotych. A w całości, jeśli byśmy policzyli, ile samorząd województwa wydał na kluby sportowe, to jest około 7,5 miliona złotych. Oczywiście te największe, typu Jagiellonia Białystok, Malów Suwałki, które grają w Ekstraklasie, dostają trochę większe, nawet może nie trochę, od Was. No ale taka jest kolej rzeczy, że tam potrzeby są dużo, dużo większe, no i też promocja tak zwana województwa, bo my wydajemy, drodzy Państwo, te pieniądze w ramach promocji województwa. Promocja tych drużyn jest województwa poprzez te drużyny jest naturalnie dużo, dużo większa i wymaga większego dofinansowania. Ale cieszę się, że Państwo są aktywni w pozyskiwaniu tych środków. Wszyscy Państwo praktycznie dostali też pieniądze w pierwszej edycji. Także jak połączymy te wszystkie środki finansowe, to z pewnością to są pieniądze, które zostały dobrze wydane. Nie są to stracone pieniądze z pewnością. My jako samorząd województwa wypełniliśmy nasze zadania promocyjne, a w tych miejscach te kluby mogły funkcjonować, mogły opłacić infrastrukturę, trenerów, wyjazdy wszelkiego rodzaju. Także dzięki temu wsparciu z pewnością możecie funkcjonować. Pewnie nie są to jedyne pieniądze, bo trudno też funkcjonować tylko o takie środki finansowe. Na pewno dorzucają się gminy, na pewno macie sponsorów. W sumie macie trudne życie z tym pozyskiwaniem środków finansowych, ale wszyscy, jak rozmawiam, wyrażają się pozytywnie o samorządzie województwa, że wspiera kluby, że jest z Wami, także no, myślę, że będziemy robić to również w przyszłości. Wszystkim Państwu gratuluję i życzę dobrego funkcjonowania i samych sukcesów sportowych.
1: Mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Wojciech Grochowski.
16: W tej edycji praktycznie błędów nie było i to bardzo cieszy, bo wcześniej to różnie bywało, także też jeszcze prosimy o większą jakby uwagę i uważność w składaniu tych wniosków. Nie jest źle, ale zawsze może być lepiej. Także to po pierwsze, serdecznie wszystkim gratuluję. Po drugie, forma promocji poprzez sport zawsze jest skuteczna i efektywna, jeśli ona jest w długofalowym wydaniu, co Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki Województwa Podlaskiego czyni. I też to jest też taka forma, żebyśmy my jako społeczeństwo w tych mniejszych ośrodkach, czy też małych miasteczkach, czy też wsiach rozróżniali, co to jest Urząd Wojewódzki, a co to jest Urząd Marszałkowski. Urząd Wojewódzki to jest terenowa jednostka władzy państwowej, natomiast Urząd Wojewódzki jest to jednostka samorządowa i to też jest pewna forma, żebyśmy wiedzieli, dlaczego te pieniążki wydajemy na fundusz promocji. Po to, żeby też wiedzieć, że jesteśmy blisko ludzi, że jesteśmy samorządowcami i że sprawujemy władzę z Waszej woli. To fajnie, że możemy uczestniczyć w kolejnej edycji. Proszę mi wierzyć, że w tym roku, ten rok 2026 był bardzo trudnym dla województwa podlaskiego w sensie budżetowej i bardzo trudno nam te pieniążki było wygospodarować. Niemniej jednak czujemy potrzebę i wiemy, jak bardzo istotne i ważne są te pieniądze w małych klubach. Gratuluję Wam przede wszystkim tego, że jesteście zaangażowani w tą pracę, że chce się Wam pracować, bo to są funkcje stricte społeczne i często nie do końca są doceniane tak, jak powinny być, bo wiadomo, jeśli klub wygrywa, to są kibice i wszyscy są zadowoleni. Jak klub przegrywa, to wszyscy są winni, poczynając od trenera, kończąc na zawodnikach, a w największej mierze dostaje się to działaczom. Także proszę nie zważać na tego typu trudności, rozwijać kluby sportowe. Wiadomo, kultura fizyczna i samo to przesłanie to jest też kształtowanie ludzi, charakteru tych ludzi. Przy tych klubach, jeśli są drużyny seniorskie, też w dużej mierze działają też drużyny juniorskie, dzieci, więc jest to duża społeczność, która jest zgromadzona wokół tego klubu i budujecie naprawdę bardzo fajne relacje, uczycie tych ludzi dużo pozytywnych cech na życiu dorosłych. Chociażby rywalizację, smak zwycięstwa, wiadomo, najbardziej cieszy, ale też smak porażki, to, że w życiu nie jest zawsze doskonale. Także nie przedłużając, serdecznie gratuluję, cieszę się bardzo, że możemy Państwa wspierać i pomagać. Także wszystkiego dobrego na ten sezon i na kolejne.
15: Ja powiedziałem o tej sumie 7,3 miliona, prawda, na kluby sportowe, ale generalnie prawie 9,5 miliona zostało skonsumowanych w tej chwili na sport. Drodzy Państwo, jakbyście zobaczyli, jak to jest w innych województwach, to może każdy narzeka, prawda, ale naprawdę to nie jest źle, to jest dobrze. Nie finansujemy tylko klubów sportowych, ale czasami w ramach promocji województwa też poprzez sport są tak zwane granty, nad którym głosuje zarząd województwa, prawda? Lub w ramach promocji decyduje o tym marszałek województwa. I w sumie to jest kwota ponad 9,5 miliona złotych. Także tak to wygląda.
1: Do klubu sportowego Śniadowo trafiło 50 tysięcy złotych, mówi prezes Piotr Tyrka.
16: Dla naszego skądinąd małego klubu, chociaż jest to dwusekcyjny klub sportowy, od jakiegoś czasu jest piłka nożna i siatkówka. Bez tego dofinansowania funkcjonowanie by było naprawdę ciężkie, bo z roku na rok coraz ciężej jest zdobywać środki od sponsorów. Także, tak jak pan Jacek wspomniał, to dofinansowanie jest przeznaczone na bieżące funkcjonowanie klubu, czyli wyjazdy, wynagrodzenia trenerów, infrastruktura. Bez tego dofinansowania nie byłoby to możliwe.
1: Z kolei 30 tysięcy złotych trafi do Fortów Piątnica, mówi prezes Stanisław Chabarek.
17: Serdeczne dzięki za wsparcie, bo nasze kobiety wam dziękują i myślę, że w zamian będą godnie reprezentować nasz region, jak powiat, jak tak samo i Piątnice, gdyż nasza drużyna gra w trzeciej lidze kobiet, co znaczy makroregion. Reprezentujemy nasz region w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i łódzkim. I myślę, że te środki godnie będą reprezentowane w tych województwach.
1: Do Olimpii Zambrów trafi 150 tysięcy złotych, mówi prezes Kamil Czarnecki.
18: Niezmiernie miło jest mi serdecznie podziękować tutaj za wsparcie, jakie po raz kolejny raz w tym roku, co roku oczywiście w lata ubiegłe, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeznacza, między innymi właśnie na Zambrowski Klub Sportowy, ale również na wszystkie kluby sportowe naszego województwa podlaskiego. Myślę, że to w dużej mierze na pewno duży zastrzyk finansowy dla wielu klubów, od A-klasy, jeżeli chodzi o piłkę nożną, aż po rozgrywki trzeciej ligi. Na pewno środki służą i jak najlepiej, tak, jeżeli chodzi o uczestniczenie w tych rozgrywkach. Jeżeli chodzi o nasz klub sportowy, nasze środki oczywiście zostaną, kalkulacja kosztów opiewała na wynagrodzenie sztabu szkoleniowego, transport na mecze ligowe, no teraz mamy rozgrywki trzeciej ligi, także ten transport jest dosyć znacząco, jeżeli chodzi o obciążenie budżetu klubu, bo to już będą cztery województwa. Służby, agencja ochrony, speaker, zabezpieczenie medyczne, no tych środków naprawdę jest multum, można, zresztą każdy z Państwa na pewno wie na każdym szczeblu, że tych środków, można powiedzieć, nigdy nie jest zbyt wiele, także jeszcze raz dziękuję serdecznie, na pewno te środki nam się bardzo przydadzą i spożytkujemy je w jak najlepszym możliwym sposób.
1: Z kolei do Warmii Grajewo trafi 70 tysięcy złotych, mówi prezes Wojciech Dulkis.
19: Myślę, że nie tylko dla naszego klubu, ale też dla innych klubów ta dotacja to jest znaczący zastrzyk gotówki, którą możemy spożytkować na bieżącą działalność klubu i myślę, że tak jakby jeśli chodzi o o samą ideę, to chcielibyśmy tutaj bardzo podziękować i mamy nadzieję, że takie wspomaganie klubów, które my też otrzymaliśmy, będzie też możliwe w kolejnych latach.
1: Bissa Szczuczyn może liczyć na 60 tysięcy złotych dotacji, mówi prezes Witold Grunwald.
20: Zauważają nasze problemy, z którymi my się borykamy, zresztą wszyscy Państwo sami wiecie o tym doskonale, przez i ten rok, i po kolejne lata. Doceniają to, że my coś robimy wspólnie, chcemy, aby się coś działo w naszych małych społecznościach. I tutaj ja akurat jestem reprezentantem klubu sportowego, których gramy w piłkę nożną, czy nasi zawodnicy grają w piłkę nożną. Nie jest to jedna sekcja seniorska, mamy cztery drużyny, które rzeczywiście w jakiś sposób tam chcą, zawodnicy chcą grać, chcą uczestniczyć w tym życiu społecznym naszych małych środowisk, naszych małych ojczyzn. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za to. Myślę, że te środki zostaną naprawdę we właściwy sposób spożytkowane, gdyż liczba ludzi, którzy chcą wspierać nie tylko piłkę nożną, zresztą w ogóle jakiś sport, kurczy się, dlatego tego typu środki tutaj są dla nas bardzo ważne i myślę, że to, co było do tej pory, za to bardzo serdecznie dziękujemy, a myślę, że to nie była ostatnia pomoc, także polecamy się na przyszłość.
1: Pieniądze dostał też Zniczy Radziłów. To 20 tysięcy złotych, mówi prezes Michał Mordasiewicz.
21: Jest to już drugi raz wsparcie, które otrzymujemy od Urzędu Marszałkowskiego i z racji na to, że jesteśmy klubem w małej miejscowości, nie oszukujmy się, ale bardzo ambitnym, który rozwija się bardzo prężnie i stawia nacisk tym bardziej na młodzież, bo też tutaj działamy, jeżeli chodzi o akademię, która bardzo fajnie się rozwija, to wsparcie bardzo wiele nam pomoże. Dzięki temu będziemy mogli się rozwijać i walczyć tak z innymi klubami większych miejscowości, czy też miast, także jest to fajne wsparcie, dziękujemy ślicznie.
1: Dotacje w wysokości 40 tysięcy złotych dostał też Orzeł Kolno, mówi prezes Mieczysław Śniadach.
22: Chciałbym powiedzieć, że my z tych środków będziemy je wykorzystywać nie tylko na drużynę seniorów, która gra w lidze okręgowej, ale również mamy 6 zespołów młodzieżowych. 6 zespołów. Czyli naprawdę te pieniądze bardzo nam się przydadzą. Chciałbym powiedzieć, że oprócz tych środków, które tutaj akurat województwo podlaskie nam oferuje, to również mamy dużo pomoc samorządu miasta Kolno i wobec powyższego możemy właśnie tyle zespołów prowadzić. Także jeszcze raz dziękuję i polecamy się na przyszłość.
1: A 20 tysięcy trafi do GKS-u Stawiski, mówi prezes Dariusz Żach.
23: Żeby te wsparcie, to te kluby nasze by nie istniały. Tak jak koledzy mówili wcześniej, duży to jest zastrzyk pieniędzy dla klubów takich jak małe, jak my na przykład, które są małymi miejscowościami. Na przykład większe miejscowości mają większe tam wsparcia, większe tarki różne z różnych źródeł, a wiemy w tych czasach trudnych o sponsorów jest ciężko. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie.
1: SK Łomża News. Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Szabłowska. Zapraszam. Podziemia szpitala w Łomży z podwójnym przeznaczeniem. Podpisano umowę na wykonanie projektów na modernizację, w tym budowę dwupoziomowego parkingu. Dokumentacja projektowa ma być gotowa do 1 grudnia. A o szczegółach mówią Jacek Piorunek z Zarządu Województwa, dyrektor szpitala w Łomży Dariusz Domasiewicz i prezes Podlaskiego Funduszu Rozwoju Janusz Cieciurski.
24: Województwo Podlaskie od wojewody podlaskiego w tym roku na ten cel otrzymało 173 miliony złotych. Oczywiście przeznaczane one są na samorządy funkcjonujące w województwie, w tym na samorząd województwa. Nasze środki finansowe przeznaczamy tym razem na szpitale wojewódzkie funkcjonujące w zasobach Urzędu Marszałkowskiego, w tym szpital wojewódzki w Łomży. 2 miliony 77. Dobrze byłoby te 700 tysięcy więcej. Niemniej jednak cieszymy się również z tej kwoty. Te środki oczywiście zostaną przeznaczone na wszelkiego rodzaju działania szpitala związane z ochroną ludności i obroną cywilną, tak jak już wcześniej powiedziałem. I tym razem przeznaczone będą one na projekty architektoniczne i później uzyskanie pozwoleń na budowę na 2 ważne przedsięwzięcia. Jeden to oczywiście nasze podziemia w szpitalu, potężne przestrzenie. Już w czasach komunizmu, kiedy ten szpital był budowany, były przeznaczone na obszar obrony cywilnej, dlatego chcemy je właśnie na to przeznaczyć. przede wszystkim je zmodernizować, wyposażyć przeznaczyć dla około 1600 osób, które będą mogły tam przebywać. A ponieważ wszystko robimy w tym systemie duo, czyli podwójnego znaczenia, to w momencie, kiedy nie będzie zagrożenia, te korytarze oczywiście będą obsługiwały naszych pacjentów. Tam będzie zaplecze medyczne dla wielu obszarów, wielu oddziałów funkcjonujących na terenie szpitala. Między innymi tam jest wiele pomieszczeń, które zostaną wyremontowane, także to wszystko będzie służyć też naszym pacjentom. A gdy będzie zagrożenie, 1600 osób, a tak naprawdę dużo, dużo więcej, tylko zgodnie z normami 1600 osób będzie mogło tam przebywać. Drugi projekt to w ogóle całkowita nowa budowa. Mamy dużo miejsc na terenie Szpitala Wojewódzkiego. To będzie stworzenie parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego. Na pierwszej kondygnacji znajdzie miejsce około 1600 pacjentów tak samo. W momencie oczywiście zagrożenia, a w momencie, kiedy jest wszystko normalnie i spokojnie, będzie tam parking. Parking jest niezwykle potrzebny, dodatkowy parking przynajmniej dla tych, którzy obsługują szpital, dla pracowników, ale też dla tych, którzy tutaj przyjeżdżają. W drugiej zaś kondygnacji to pomieszczenie dla około 400 osób, ale tam się znajdą również pomieszczenie specjalistyczne, między innymi taki na wypadek zagrożenia szpitalny oddział ratunkowy, OIOM i tego typu instytucje. I w sumie będą to miejsca w obu projektach dla około 4000 osób, ale tak jak rozmawialiśmy z dyrektorem, zawsze oczywiście w momencie zagrożenia będzie mogło być więcej. To są działania samorządu województwa na rzecz obronności.
0: Rozmawiamy o ochronie ludności. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku podpisaliśmy z Ministerstwem Obrony taki dokument, on się nazywa Szpital Przyjazny Wojsku. Szpital Wojewódzki w Łomży oczywiście na tym obszarze jest aktywny. No i teraz kolejny krok milowy w naszych działaniach, a więc parking podwójnego przeznaczenia i zaadoptowanie naszych korytarzy właśnie, żeby służyły naszym mieszkańcom w razie jakichś kryzysowych sytuacji. Oczywiście życzymy sobie wszyscy, żeby zawsze był pokój, dlatego to co powiedział pan marszałek, to będzie parking podwójnego przeznaczenia, a więc w czasie pokoju ma służyć nam tutaj jako zaplecze do pełnej infrastruktury. Takie potrzeby ciągle mamy, bo szpital, jak wiecie państwo, rozwija się. Także dzisiaj bardzo ważne wydarzenie. Zawsze szpital, wiemy, że kojarzy się z ochroną zdrowia. Dzisiaj wychodzimy trochę dalej. Będzie to też ochrona i bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców, mieszkańców Łomży, mieszkańców regionu. Jak padały te liczby, o których mówił pan marszałek, takie zgodne z normami, że tak powiem, przepisami, no to mówimy o blisko 4000 miejsc. Dokładnie wszyscy wiemy, że w sytuacjach kryzysowych trochę inaczej pewne rzeczy się odbywają i naprawdę Szpital Wojewódzki w Łomży, ten teren będzie ogromnie istotny na mapie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, mieszkańców Łomży i regionu. To też fajnie wpisuje się, bo przecież mamy bardzo dobry kontakt z naszą jednostką wojskową w Łomży. Ten obiekt bardzo przez ostatnie lata rozwinął się. Dzisiaj Łomża, można powiedzieć, że w pewnym sensie też wojskiem stoi, a więc szpital, obiekty ochrony ludności na terenie szpitala plus jednostka wojskowa. Myślę, że to poczucie bezpieczeństwa w nas, mieszkańcach Łomży i regionu na pewno będzie zdecydowanie dużo większe. No a tak jak mówię, ochrona ludności to też zapewnienie właśnie bezpieczeństwa tego fizycznego przed jakimś atakiem, ale przede wszystkim też to, co my tutaj świadczymy na co dzień, a więc ochrona zdrowia. Tak? Wiemy, że w trudnych, kryzysowych sytuacjach ludzie nie przestają chorować, a więc umiejscowienie tego akurat właśnie tutaj na naszym terenie, na terenie szpitala jest bardzo, bardzo dobrym pomysłem. Ja z tego miejsca bardzo dziękuję panu marszałkowi Jackowi Piorunkowi za to, że cały czas Łomża, jeszcze raz Łomża i te inwestycje cały czas tutaj są. Tak naprawdę okres wakacyjny, nie chcieliśmy państwu przeszkadzać w wypoczynku. odpoczynku, ale już ruszamy dalej, będziemy pokazywać, co na bieżąco w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży się dzieje, a naprawdę dzieje się bardzo dużo. Kolejne inwestycje są w trakcie realizacji, następne na przestrzeni najbliższych dni znowu będą uruchamiane, a więc cały czas inwestycje, inwestycje, jeszcze raz inwestycje. Oczywiście inwestujemy też bardzo dużo w personel medyczny, bo wiemy, że najnowocześniejszy sprzęt to wszystko, co najlepsze, też potrzebuje, no powiem nieskromnie, wybitnych operatorów i rzeczywiście z takimi ludźmi te rozmowy prowadzimy, takich ludzi zatrudniamy i chcemy, żeby Szpital Wojewódzki w Łomży cały czas się rozwijał. Nie ustajemy właśnie w tym rozwoju. Infrastruktura, personel, zasoby i kapitał ludzki jest dla nas oczywiście absolutnym priorytetem. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Prezes Janusz Ciciurski, prezes PFR-u, który aktywnie z nami współpracuje, dostarczając nam tak naprawdę kapitał na wkłady własne. Wszyscy wiemy, że inwestycje to pieniądze, a te pieniądze w ochronie zdrowia my chcemy dedykować przede wszystkim na leczenie. Stąd tutaj te wsparcie PFR-u jest dla nas ogromnie cenne. Aktualnie jest to ponad 22 miliony złotych. Sami Państwo wiecie, jak ogromna kwota, jak ogromne wsparcie. To oczywiście powoduje to, że możemy bardzo szybko, bardzo dynamicznie rozwijać się, nie szukając pieniędzy gdzieś na zewnątrz, tylko właśnie w Zarządzie Województwa Podlaskiego, za co jeszcze raz całemu zarządowi dziękuję. No i oczywiście w jednostkach podległych właśnie takich jak PFR, które służą nam pomocą. Wielki szacunek zawsze, Pan Prezes do dyspozycji, zawsze wszystko toczy się to bardzo szybko, co nam oczywiście ułatwia zadania, bo tak jak wiecie Państwo,

0: dzisiaj wybrzmiało na konferencji, to co ważne z punktu bezpieczeństwa, też wydarzy się na terenie szpitala, co bardzo mnie cieszy, bo mamy tutaj, tak jak powiedziałem, te zaplecze też odnośnie ochrony zdrowia. Powiązanie z ochroną ludności to jest właśnie to, co będzie powodowało to, że nasi mieszkańcy Łomży będą czuli się bezpiecznie.
1: Działając tutaj na terenie województwa podlaskiego, a szczególnie na terenie Łomży, jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą i pomocą tutaj naszemu szpitalowi, ale też chciałbym zwrócić uwagę, że prowadzimy też różne inne działalności, bo ostatnio odpowiada się tylko, że się tylko zajmujemy pomocą szpitalowi i prowadzimy też różne działalność dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw w Łomży. A przy okazji chciałem powiedzieć, że w zasadzie moja rola tutaj ogranicza się do tego, że uczestniczymy we wszystkich programach na razie do tej pory, które się tutaj odbywały i finansowaliśmy, współfinansowaliśmy te programy, a obecnie też w ramach tego, że zajmujemy się tą działalnością współpracą ze szpitalem, też jesteśmy, znajduje się tutaj i wspieramy też działanie, jeśli chodzi o obronę.
2: SK Łomża.
3: Rewitalizacja Parku Jakuba Wagi ma ruszyć jeszcze w tym roku. Przypomnę, że na pierwszy etap prac miasto dostało 2 miliony złotych dofinansowania. O szczegółach mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
4: Długo oczekiwana rewitalizacja Parku Jakuba Wagi. W ostatnim czasie bardzo dużo działań w zakresie parku Jana Pawła II, ale wiemy o tym też, że mamy też pozostałe parki, które też chcemy, żeby były zrewitalizowane. No potrzebne, wiadomo, są środki, takie środki miasto pozyskało. Konsekwentnie już od dłuższego czasu stawiamy na rozwój terenów zielonych, nowoczesną infrastrukturę rekreacyjną, a potwierdzeniem tego jest otrzymaniem dofinansowania pierwszego etapu rewitalizacji parku imienia Jakuba Wagi, który przeszedł pomyślną procedurę weryfikacji. Projekt został zakwalifikowany do wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Całkowita wartość zaplanowanych prac szacowana jest na niemal 4 700 000 zł, z czego przyznana dotacja unijna pokryje aż 2 miliony złotych. Głównym założeniem ambitnego przedsięwzięcia, którego realizację zaplanowaliśmy na lata 2026-2027, jest wierne odtworzenie historycznego układu przestrzennego parku z 1939 roku. Rewitalizacja ma harmonijnie połączyć przedwojenny urok tego miejsca z nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami technicznymi. Architekci i wykonawcy szczególny nacisk położą na ochronę cennego starodrzewu oraz istniejących już na tym terenie pomników przyrody. Pozwoli to oczywiście zachować unikatowy charakter parku, a jednocześnie w pełni dostosować go do współczesnych potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. W ramach nadchodzących prac zdemontowana zostanie stara infrastruktura, a jej miejsce zajmą ekologiczne, przepuszczalne dla wody nawierzchnie. W parku pojawią się liczne nowe nasadzenia roślinne, które wzbogacą już istniejący lokalny ekosystem. Metamorfozę przejdzie również mała architektura, w tym nowe ławki i kosze na śmieci. Kluczowym elementem modernizacji będzie wdrożenie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Na terenie obiektu zainstalowane zostaną nowoczesne, energooszczędne oświetlenia oraz sieć kamer monitoringu miejskiego, co zapewni komfort spacerowiczom o każdej porze. Inwestycja ma na celu nie tylko poprawić warunki środowiskowe. Odnowiony park wzmocni miasto w wymiarze społecznym, kulturalnym, gospodarczym, stając się też bezpieczną przestrzenią do integracji i odpoczynku. Z powodu odgórnego limitu unijnego dofinansowania, który wynosi maksymalnie 2 miliony złotych na jeden projekt, całe przedsięwzięcie zostanie podzielone na etapy. Już przygotowujemy się do kontynuacji inwestycji i do połowy października bieżącego roku złożymy kolejny wniosek o fundusze zewnętrzne, które pozwolą sfinansować następny etap prac w parku Jakuba Wagi. I oczywiście w tym roku jeszcze prace w parku ruszą.
3: Łomża i całe Podlaskie regionem długowieczności. Marszałek powołał Podlaską Radę Długowieczności. To pierwsza taka rada w kraju. Nowy organ ma wspierać działania na rzecz długiego życia mieszkańców regionu w zdrowiu, sprawności i jak największej samodzielności. O szczegółach mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
5: Tak, żeby już dopełnić wszystkie formalności, jakie wynikają z naszych zarządzeń, poproszę panią Ewinę Łukaszek, aby objęła przewodnictwo w naszej Podlaskiej Radzie Długowieczności. Szanowni Państwo, niezwykle ważny moment w tej kadencji samorządu województwa podlaskiego. Jesteśmy pierwszym regionem, w którym powstaje Podlaska Rada Długowieczności. Jestem przekonany, że przecieramy w ten sposób szlak

0: Z którego będą inne samorządy, inne regiony korzystać. Szanowni Państwo, te osoby to są liderzy nie tylko w naszym województwie, ale także w naszym kraju w zakresie długowieczności, czyli tych wszystkich działań, które mogą powodować, że my jako mieszkańcy, my jako ludzie będziemy mogli żyć długo, w zdrowiu i w dobrej formie. I jestem przekonany, że te działania Rady, które będą się opierały wokół różnych pomysłów związanych z profilaktyką zdrowotną, z dietą, z aktywnością sportową, z zdrowym trybem życia, będzie powodowało, że nasi mieszkańcy będą mogli żyć coraz dłużej, ale jest i tak już, jest moment wyjściowy, jest bardzo dobry, ponieważ średnia życia w naszym województwie jest na trzecim miejscu w kraju, więc to też pokazuje, że nasz region pod tym względem ma dużo już zrobił, ale jestem przekonany, że te pomysły Rady będą służyły kolejnym ważnym celom. Mamy już dzisiaj wiele pomysłów na działanie, chociażby najbliższe Forum Spójności, które będzie 4 listopada, gdzie między innymi obecny dzisiaj pan poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Protas będzie przedstawiał raport Parlamentu Europejskiego, którego jest autorem, dotyczący regionów wschodnich Unii Europejskiej. Również będzie miał swoje miejsce, gdzie właśnie i Rada Długowieczności, a także Podlaski Klaster Senioralny będą mogli tłumaczyć, będą mogli rozmawiać, w jaki sposób tą długowieczność można wprowadzać w życie. Ja też bardzo liczę na takie doradztwo, chociażby przy obecnej aktualizacji strategii rozwoju województwa, które przedstawimy sejmikowi w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jestem przekonany, że ta dziedzina życia naszego województwa na pewno będzie ważnym elementem tej strategii. Na pewno musi być tam też odzwierciedlona, a skoro będzie tam odzwierciedlona, to będziemy też się starali, aby w przyszłym rozdziale regionalnym planu partnerstwa krajowego i regionalnego, zwłaszcza w tych funduszach europejskich miękkich, czyli w Europejskim Funduszu Społecznym. Dzisiaj też za pół godziny spotykamy się z naszym zespołem do spraw planu partnerstwa krajowego i regionalnego. Powinno mieć to miejsce. Jest to nowa inicjatywa, nowy pomysł, ale niezwykle ważny, bo dba o zdrowie i o bezpieczeństwo. I jestem przekonany też, że będziemy korzystali z naszych kontaktów i w Warszawie, które ma pan poseł Truskolaski, kontaktów, które są w Brukseli. Będziemy korzystali z naszego Domu Polski Wschodniej, aby też pokazywać, że województwo podlaskie jest prekursorem polityki długowieczności w naszym kraju. Jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo dziękuję za ten pomysł, również za zgodę na członkostwo w tej Radzie. Życzę powodzenia w tej działalności i jestem przekonany, że wspólnie zrobimy wiele dobrego dla długowieczności mieszkańców i mieszkanek województwa podlaskiego.
1: Mówi przewodnicząca Rady Ewelina Łukaszek.
2: Serdecznie dziękujemy panu marszałkowi za zaufanie i wsparcie, dzięki któremu już dziś możemy rozpocząć działania naszej Rady. Gdy myślimy o długowieczności, niemal odruchowo zadajemy sobie takie pytanie, jak żyć dłużej. My chcemy to pytanie zadać troszeczkę inaczej. Jak sprawić, aby więcej lat naszego życia było zdrowych, dobrych, szczęśliwych, sprawnych i pełnych sensu? To zmienia trochę perspektywę. Długowieczność przestaje być tylko zagadnieniem medycznym, a staje się kwestią gospodarki, technologii, edukacji, nawet produkcji żywności, w ogóle jakości życia nas wszystkich. Wierzymy, że województwo podlaskie może potraktować długowieczność nie jako wyzwanie demograficzne, ale jako swoją strategię rozwojową, szansę na wyróżnienie się wśród innych województw i stać się regionem, w którym długie życie będzie przede wszystkim życiem dobrym jakościowo.
1: Mówi europoseł Jacek Protas.
3: Tak naprawdę prywatnie to się bardzo cieszę, że mogę poznać tak zacne grono specjalistów. No nie jestem już najmłodszy, więc może potem się wymienimy wizytówkami. Pewnie może mi się to przydać. Natomiast mówiąc poważnie, kolejna świetna inicjatywa, innowacyjna inicjatywa. I te parę zdań, które pani była łaskawa powiedzieć przed chwilą, są absolutnym kluczem. Tak? Znaczy, to nie chodzi o to, żeby dożyć setki, ale byle jak dożyć, tak? Przepraszam za ten kolokwializm. Chodzi o to, żebyśmy przez całe swoje życie i postępowanie budowali tą długowieczność w dobrym zdrowiu, tak? Żebyśmy mieli jak najdłużej to dobre życie. I to jest duże przedsięwzięcie, wieloaspektowe, wieloskładnikowe. I gratuluję panie marszałku, że będziesz miał zespół, który pomoże samorządowi województwa w układaniu tych wszystkich klocków, żeby na końcu był spodziewany efekt. Życzę Państwu sukcesów, Radzie życzę sukcesów. Oczywiście, tak jak Pan Marszałek powiedział, jestem do dyspozycji, jeżeli będą potrzebne moje wsparcie, jakiekolwiek, to oczywiście jestem do dyspozycji, chętnie włączę się w Wasze działania.
1: Mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
4: Żyjemy dłużej, ale rzeczywiście chcemy zrobić wszystko, aby to życie było dłuższe, ale również bardziej szczęśliwe. Dlatego cieszę się, że Pan Marszałek powołał Radę Długowieczności. Chciałbym serdecznie wszystkim ekspertom pogratulować, ale przede wszystkim podziękować, bo Wasze funkcje są społeczne i robicie to po to, aby żyło nam się jako województwu i mieszkańcom województwa podlaskiego lepiej. Pani doktor Łukaszyk, która będzie koordynować te prace, chciałbym życzyć serdeczne powodzenie, bo rzeczywiście będzie ono potrzebne, bo rola jest Waszego zespołu bardzo trudna, ale wierzę w to, że po pierwsze nasz projekt będzie innowacyjny i rozleje się na inne województwa. Już niedługo z panem marszałkiem, z panem posłem będziemy mogli powiedzieć, że województwo podlaskie było pierwsze, a inne urzędy marszałkowskie, inne sejmiki biorą z nas przykład, to po pierwsze. A po drugie, no musicie wypracować tę receptę, jak żyć długo, ale jak żyć długo w zdrowiu i w szczęściu. I to jest chyba najważniejsze.
5: SK Łomża.
1: A teraz o działalności kolejnej Rady. Podlaska Rada Kobiet nie zwalnia tempa i planuje kolejne działania na rzecz kobiet z Łomży i całego regionu. O szczegółach mówią przewodnicząca Rady Izabela Siemieniako i członkinie Rady Anna Narel, Karolina Perkowska, Małgorzata Bieńkowska i Marta Łapińska.
6: Spotykamy się na pierwszym posiedzeniu tuż po wakacjach, ale trzeba wspomnieć, że to już piąte posiedzenie w tym roku, co jasno wskazuje na tempo prac Podlaskiej Rady Kobiet. Jestem niezwykle dumna, że Podlaska Rada Kobiet drugiej kadencji działa nie tylko deklaracjami, ale rzeczywiście faktycznie akcją i tempem pokazuje, że działania są, no myślę, że możemy wskazać, że jesteśmy jedną z najbardziej aktywnie działających rad kobiet w Polsce. I tu, drodzy Państwo, należy wskazać, że teraz za chwilę już jesteśmy półtora roku działania. 2025 rok rozpoczęliśmy niezwykle mocno, bo odbyło się ponad 40 różnych wydarzeń, inicjatyw. Nawiązałyśmy współpracę z ponad 20 różnymi instytucjami, partnerami. Odbyłyśmy 6 posiedzeń, więc zaczęłyśmy mocno, ale 2026 rok wcale nie zwolniłyśmy. Już teraz to piąte posiedzenie, natomiast od początku roku zaczęłyśmy dużym projektem. Przeprowadziłyśmy już drugie w naszej kadencji badanie społeczne mieszkanek województwa podlaskiego. Dotyczyło poczucia bezpieczeństwa oraz zdolności do działania w sytuacjach kryzysowych mieszkanek województwa. Udział wzięło 526 kobiet. To badanie stanowi dla nas kompas, w którym kierunku iść. I tak działamy jako Podlaska Rada Kobiet. Diagnozujemy, sprawdzamy, słuchamy, a dopiero później wdrażamy i rekomendujemy oraz przede wszystkim działamy. Jednym z większych projektów, w których brałyśmy udział, jest oczywiście projekt Bezpiecznej Podlasianki. Na ten moment odbyło się już wiele wydarzeń w 8 różnych lokalizacjach. Przeszkoliłyśmy około 500 pań w całym naszym województwie, wspólnie z Komendą Województwa Policji i oczywiście Województwem Podlaskim. Projekt będzie dalej kontynuowany. Jeśli chodzi o duże wydarzenia, to działamy też w zakresie zdrowia, sportu. Jednym z ważniejszych wydarzeń było wydarzenie w związku ze sportem, gdzie zgromadziłyśmy ponad 250 uczestniczek na stadionie lekkoatletycznym. A kolejnym z takich wydarzeń było wydarzenie Zdrowa Podlasianka, które odbyło się w Siemiatyczach. Ponad 120 kobiet. I tu warto wspomnieć, że Podlaska Rada Kobiet nie tylko działa tutaj w sercu naszego województwa, ale w całym województwie. Od Czartejewa, gdzie byłyśmy współorganizatorkami wydarzenia Budujemy Wspólnotę, przez Siemiatycze, po Zambrów, w którym zorganizowałyśmy spotkanie z przyszłą Rzecznik Praw Obywatelskich, przez Białystok oraz Suwałki, Sejny i inne regiony. Ważnym jest dla nas, aby budować sieć współpracy w całym regionie. W naszym regionie mamy już ponad 8 rad kobiet, ale warto też wspomnieć o kołach gospodyń wiejskich. Jest ich niezwykle dużo i są bardzo sprawcze i skuteczne. Podlaska Rada Kobiet w tej pierwszej połowie roku została też zaproszona do udziału w projektach ogólnopolskich. Brałyśmy udział w posiedzeniu Okrągłego Stołu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polka 2.0. Coraz ważniej wybrzmiewa aspekt roli kobiet, ważnej roli kobiet w budowaniu odporności społecznej. W naszym województwie w zeszłym tygodniu również odbył się pierwszy pierwszy szczyt budowania odporności, pierwsze forum odporności, gdzie Podlaska Rada Kobiet aktywnie uczestniczyła w różnych panelach roboczych. Jesteśmy dumne, że nasze działania są brane naprawdę poważnie pod uwagę, nie jedynie w kwestiach doradzania, ale przekładają się na konkretne działania. W najbliższym czasie, drodzy Państwo, kolejna połowa roku upłynie nam również pod znakiem niezwykle wielkiej aktywności. Oczywiście będą kontynuowane projekty, o których już Państwu wspomniałam. Inicjujemy również nowe projekty, o których szerzej pewnie będziemy informowali w najbliższym czasie, ale między innymi będziemy rozwijali kampanię w związku ze sportem. Planujemy dalsze edycje Bezpiecznej Podlasianki. Naszym celem jest przeszkolenie łącznie 700 kobiet w województwie do końca roku. Oprócz tego oczywiście wspieramy kulturę i sztukę, więc bierzemy udział i od Festiwalu Kobiety Wschód po różne inne wydarzenia, jak Rzeczpospolita Babska. Wybaczcie Państwo, że nie jestem w stanie teraz wszystkiego przywołać, natomiast jest tego naprawdę dużo. Koleżanki działają niezwykle aktywnie i jestem bardzo dumna z tego, jak działa ta rada i tego, jak pan marszałek oraz zarząd województwa podchodzą do naszego wsparcia. W najbliższym czasie czekają nas dwa główne wydarzenia, na które chcielibyśmy zaprosić. Ja pozwolę sobie zaprosić Państwa na Kongres Białostoczanek, który odbędzie się już w przyszłym tygodniu 17 w Kinie Forum, który jest dostępny bezpłatnie, można już się zapisywać. Zachęcam do śledzenia naszych social mediów, żeby sprawdzać na bieżąco, co Podlaska Rada Kobiet ma w ofercie dla mieszkanek naszego województwa, bo będzie tego dużo i na pewno warto się do tego odnieść. I zaproszenie na jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, ale nie będę odbierała radości na zaproszenia tego koleżankom i przegłaszę głos tutaj koleżance Annie Nary.
5: W imieniu organizatorek Forum Kobiet Podlasia oraz członkiń Podlaskiej Rady Kobiet chciałbyśmy zaprosić mieszkanki naszego województwa do udziału już w 8. edycji Forum Kobiet Podlasi. Ta jesienna edycja jest dedykowana głównie liderkom z naszego województwa, więc zapraszamy absolutnie wszystkie panie, które chciałyby i decydują każdego dnia o działaniach innych kobiet na terenie naszego województwa. Ten dzień to jest sobota, 17 października w Białymstoku w hotelu Traugutta 3. Właściwie zaczynamy działania i spotkania od rana. Ten dzień podzielony jest na takie trzy główne części. Pierwsza część to jest profilaktyka. Tego dnia na terenie hotelu odbywają się badania i wszystkie uczestniczki naszego wydarzenia mają możliwość skorzystania z różnych badań dedykowanych właśnie kobietom. Druga część to są warsztaty. Warsztaty odbywają się do godziny 14:00, trzy specjalnie przygotowane według potrzeb, które wcześniej były zgłaszane, więc jest możliwość wzięcia udziału w warsztatach oraz od godziny 15:00 zaczyna się główna część Forum Kobiet Podlasia, Liderek Podlasia pod tytułem Perły Podlasia. I tutaj będziemy debatowali, rozmawiali, ale też słuchali zaproszonych przez nas ekspertów i ekspertki. Także zapraszamy do udziału, do rejestracji na to wydarzenie. Link już jest aktywny, można kupić bilet i wziąć udział w wydarzeniu. Przede wszystkim cel tego spotkania to poznanie się, ale też po każdym takim wydarzeniu są kolejne inicjatywy do wspólnego działania na rzecz Podlasianek, na rzecz Podlasia oraz naszego wspólnego dobra. Także dziękujemy i zapraszamy 17 października Forum Kobiet Podlasia.
7: Jeszcze chciałam dodać, że wydarzenie będzie zakończone kolacją i oczywiście coś jeszcze dodatkowo, rozrywkowo, będziemy miały również gwiazdę. Także zapraszamy serdecznie.
6: Jeszcze, drodzy Państwo, do potwierdzenia, natomiast ja chciałabym oprócz zaproszeń przekazać też, oczywiście dziękuję, będziemy, liczymy też licznie na Państwa obecność. Natomiast to, co jest jeszcze dla nas ważne do wymienienia i wspomnienia, to, że aktualnie Rada Kobiet intensywnie pracuje również nad strategią i rekomendacjami do strategii województwa podlaskiego, która jest aktualnie tworzona. Dlatego też zachęcamy, drodzy Państwo, do sugerowania, kontaktowania się. Chcemy być głosem mieszkanek województwa podlaskiego i w szerokim zakresie, nie tylko dotyczącym strategii, ale również różnych aktywności i przestrzeni, które Państwo widzą. Zachęcamy do kontaktu z nami.
8: Tak jak tutaj Pani Przewodnicząca powiedziała, tak, Rada Kobiet jest bardzo aktywna, jeżeli chodzi o zgłaszanie też swoich inicjatyw, ale strategia rozwoju województwa podlaskiego jest to kierunek działań dla samorządu w różnych aspektach, nie tylko w zakresie środków unijnych, ale w ogóle wszystkich aktywności i czynności, jakie zarząd powinien podejmować i kierunków, które powinien rozwijać. I tutaj ten bardzo mocny głos kobiet za który też bardzo dziękuję i który jest bardzo aktywny w kadencji tej Rady Kobiet, jest bardzo cenny, bo są to kierunki w zakresie działań i społecznych, i gospodarczych, ale także też i aktywizowania kobiet. Na dzisiejszym też posiedzeniu będziemy o tym rozmawiać, jakie rzeczy możemy realizować, jakie wpisywać, ale to, co jest najważniejsze, już też niebawem wchodzimy w konsultacje społeczne strategii rozwoju województwa, więc już z tej strony w imieniu pana marszałka też zapraszam wszystkich do bacznego obserwowania i też uczestniczenia w konsultacjach. Dziękuję bardzo.
9: Właściwie po tych słowach to już myślę, że wszystko zostało powiedziane. Uwagi do strategii przesłałyśmy, wypracowałyśmy je wspólnie z koleżankami, więc to jest nasz wspólny głos. I tak jak pani powiedziała przede mną, właściwie dotyczy on wszystkich obszarów funkcjonowania gospodarczego, politycznego, społecznego, kulturalnego. I on, te nasze uwagi też do strategii częściowo wynikają także z badań, które wcześniej robiłyśmy, sondażowych, dotyczących życia kobiet w województwie podlaskim.
10: Już w najbliższy poniedziałek spotkamy się na bezpiecznej Podlasiance w gościnnych progach Domu Kultury w Poświętnym. Ogromnie cieszy mnie, ale myślę, że też wszystkie koleżanki, że działania podlaskie kobiet wychodzą poza duże ośrodki i kobiety z mniejszych miejscowości też mogą korzystać z oferty Podlaskiej Rady Kobiet. Także serdecznie zapraszamy już w najbliższy poniedziałek po święta.
11: Drogie panie i panowie, nie czekajcie, aż ktoś zacznie działać za was. Po prostu działajcie i my chętnie takie działania wesprzemy. Jesteśmy w kontakcie.
12: SK Łomża News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. Stara szkoła zamieniła się w świetlicę i bibliotekę. To w Drogoszewie pod Łomżą. Nowe miejsce zostało już oficjalnie otwarte, mówi wicestarosta łomżyńska Anna Gabrych.
13: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak stara szkoła została zamieniona w budynek, który absolutnie przypomina infrastrukturę z XXI wieku. Bardzo gratuluję panu wójtowi gminy Miastkowo Rafałowi Bąkowskiemu i tutejszej społeczności, bo okazuje się, że ważne są dla pana wójta nie tylko drogi, nie tylko mosty. Most jutro między innymi właśnie otwieramy w Podosiu, ale też miejsca, które będą bardzo miały duży wpływ na integrację tutejszej społeczności. Dzisiaj wybrzmiało, że tutaj oprócz biblioteki, która będzie sercem tego miejsca, zostaną też zaopiekowane koło gospodyń wiejskich, między innymi strażacy i myślę, że też wszystkie inne środowiska, które będą chciały korzystać z tych przestrzeni.
1: Mówi poseł Bogumiła Olbryś.
14: Tak jak obserwujecie państwo za czasów działalności wójta Rafała Bąkowskiego, dzieje się w Miastkowie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dziś mamy otwarcie świetlicy i otwarcie nowej biblioteki. Książka to dzieło od wszechczasów. Warto, żeby teraz w tym multimedialnym świecie, żeby książka była dotykana i zapach tej farby drukarskiej, żeby dziecko mogło poczuć, bo to jest znamienne. Pamiętam z dzieciństwa, gdy zapach farby drukarskiej z nowo otwieranej książki, z podręcznika czy z jakiejś ładnej literatury po prostu się wyczuwało. Świat książki to świat marzeń, świat taki bardzo przestrzenny, uczy młode pokolenie, uczy właśnie poznawania kreatywności i tworzenia tej kreatywności. Piękna inwestycja. Jestem szczęśliwa, że pomimo, że obecnie rządzi koalicja, ale te wszystkie inwestycje, gro tych inwestycji otwieranych jest dzięki na przykład takiemu wspaniałemu programowi, jak mój program strategiczny Polski Ład. I ta inwestycja, ta nowa świetlica i biblioteka jest właśnie jeszcze z tych pieniędzy. Zobaczcie państwo, minęło prawie 3 lata i jeszcze pieniądze Prawa i Sprawiedliwości ciągle widzą i w przestrzeni publicznej się znajdują. Bardzo mnie to cieszy. Gratuluję wykonawcy, gratuluję takim gospodarzom i wszystkim zaangażowanym osobom, które przyczyniły się do powstania tego pięknego obiektu, który będzie służył całej społeczności.
1: Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Jacek Piorunek.
15: Trzeba powiedzieć, że 50 lat temu powstała tutaj szkoła. Tutaj było mnóstwo ludzi, tutaj było mnóstwo dzieci, prawda? Dzisiaj mamy trochę inne warunki, ale mamy też pięknie wyremontowany budynek, kosztujący ponad 2 miliony złotych. Dzisiaj jest to filia biblioteki. Jest to też miejsce, z którego będą korzystać strażacy, społeczność lokalna. Będzie tutaj się działo z pewnością dużo, dużo i będą też funkcjonować koła gospodyń wiejskich, co jest niezwykle ważne, tak niezwykle silne w Miastkowie. Także no, ja gratuluję wójtowi przedsięwzięcia, determinacji, aktywności, żeby to społeczność lokalną rozruszać, ale wczoraj, powiem szczerze, rozmawiałem z księdzem biskupem po Bronakowskim, po koncercie Kamila Bednarka w Łomży i tak rozmawialiśmy właśnie o infrastrukturze, o tych salach gimnastycznych, które powstają, o tych miejscach takich właśnie jak to i wszystkich nas martwi niestety demografia. Polska traci około 250 tysięcy ludzi rocznie. To tak jakby prawie cały Białystok, można powiedzieć, no trochę Białystok jest większy, Radom, powiedzmy, znikał z naszej mapy i wtedy te miejsca rzeczywiście przestają mieć sens. Ale dobrze, że tutaj po pierwsze są aktywni ludzie, po drugie są też okoliczne wsie, które będą mogły z tego korzystać i to, że tutaj wielowątkowość, prawda, nie tylko biblioteka, ale i sport, i kultura, i pewnie zdrowie, i straż pożarna, i koło gospodyń wiejskich. Z pewnością ten budynek będzie żył i wierzę, że nie będzie trzeba do niego zbyt dużo dopłacać, a aktywność ludzka wytworzy taką energię i będzie mogła też wpływać na rozwój gminy. Tego oczywiście gminie Miastkowo życzę.
1: Remont budynku kosztował około 2 milionów złotych.
12: SK Łomża.
1: Mieszkańcy Łomży mają jeszcze chwilę, żeby przyjrzeć się propozycjom zgłoszonym do budżetu obywatelskiego. Na liście znalazło się ponad 40 projektów, między innymi dotyczących sportu, rekreacji, zieleni czy remontów. Głosowanie ruszy 15 września i potrwa do 2 października. Gala boksu, podsumowanie działalności i podziękowania. Tak wyglądało 20-lecie bokserskiego klubu sportowego Tiger Łomża. Podczas wydarzenia awans na Mistrzostwa Polski Juniorów wywalczył Sebastian Konecko.
16: Bardzo się cieszę, że dałem zwycięską walkę przed swoją publicznością, ale czuję, że na pewno mogłem dużo lepiej zaboksować. Znam już tego zawodnika. Ostatnio nawet robiłem z nim rundy sparingowe, lecz no coś tutaj zabrakło, trochę stres mnie zjadł, dużo swojej publiki. No niby to jest fajne, ale to ma też ten swój minus, ponieważ no czuję się taką presję. No i właśnie to było tym problemem, nie? Kolejny cel zdobyty, teraz jeszcze czas jechać na Mistrzostwa Polski i tam wywalczyć medal. No jest spora presja, w tamtym roku też byłem wicemistrzem Polski, już trzeci rok z rzędu jestem mistrzem województwa, zdobyłem kwalifikacje, to jest też bardzo ważne. No byłem przed swoją publiką, trochę mnie ten stres zjadł, nie? Jeszcze tak słabo się w miarę czułem przed tą walką, to nie była najlepsza na pewno moja walka, bardziej mógłbym powiedzieć, że najgorsza. No to liczy się wynik, nie? No teraz najbliższym celem są Mistrzostwa Polski, potem moim kolejnym celem będzie prawdopodobnie Puchar Polski. Też zaliczyć kilka turniejów międzynarodowych i tutaj takich bardziej miejscowych, no, że tutaj na miejscu. Bo to też daje fajne doświadczenie, ja mam chyba około 20 walk dopiero. To też nie jest takie super doświadczenie. Rywalizuję z zawodnikami, co mają po 60-80 walk stoczonych. Są w tym boksie już jakieś taki dłuższy czas, już po 8-10 lat, a ja tak naprawdę dopiero trenuję od września 2023 tak profesjonalnie. Ten klub, mógłbym powiedzieć tak naprawdę, że to jest mój drugi dom. No spędzam tutaj bardzo długo część swojego czasu. Ja potrafię w tym klubie spędzić więcej czasu tygodniowo, nie licząc snu, niż w domu, bo to szkoła, wszystko. To zazwyczaj wygląda tak, że ja kończę szkołę, wracam do domu na godzinę, no bo długo są jednak te lekcje. Potem muszę wyjść na autobus, jadę autobusem do szkoły, na trening i dopiero po treningu tak naprawdę mam te półtorej, dwie godziny wolnego, zanim wrócę do domu, no bo też muszę się regenerować, bo bardzo intensywnie trenuję. No głównie, no można tak powiedzieć, nie? Że głównym, takie główne, prywatne życie u mnie to jest boks. Ale na szczęście sprawia mi to bardzo dużo fanów, nie?
1: Mówi prezes PKS-u Tiger Łomża Zbigniew Malaszewski.
17: Pierwsza walka wygrana. Co prawda Sebastian nie był zadowolony ze swojej walki do końca, ale wygrana. Dobry początek jubileuszu.
18: No, dobry początek, bo mówię, walkę wygrał, było parę błędów, nad którymi trzeba będzie teraz popracować, bo już końcówka września będą Mistrzostwa Polski, także trzeba pewne rzeczy poprawić, no bo trzeba te błędy wyeliminować, żeby to się nie przełożyło w następnych walkach. No, na pewno nie będzie łatwo, bo tam z tego, co się orientuję, to bodajże chyba trzeba będzie mieć przynajmniej 3 walki wygrane, żeby wejść do ćwierćfinału, także jest o co walczyć, no i nie będzie łatwo przede wszystkim.
19: Ja 20 lat od czasu powstania klubu. Będzie jakiś olimpijczyk z Łomży?
18: No nie wiem, powiem raczej olimpijczyków to ciężko znaleźć w dzisiejszych czasach, bo ta sprawność młodzieży jest bardzo słaba. I to jest podstawowy problem, z którym my, trenerzy nie tylko boksu, ale wielu innych dyscyplin sportowych się spotykamy. Zainteresowanie jest, ta młodzież garnie się, no ale niestety ta sprawność ogólna jest bardzo słaba i ciężko tu wyłowić naprawdę takie perełki. A oprócz tego, że się znajdzie jakąś fajną perełkę, to jeszcze trzeba do tego, żeby to był zawodnik pracowity, zdyscyplinowany, sumienny, regularnie uczęszczał na treningi. Jest wiele składowych, które się składają na ten wynik sportowy.
19: Czego by pan sobie życzył?
18: Chyba tylko dużo zdrowia, bo no niestety no masa energii idzie na zarówno i treningi, i wyjazdy na zawody, i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez. Również też trzeba się zainteresować zawodnikami, jak się uczą w szkole, różnego rodzaju problemy, dopilnować też, żeby nie było oczywiście tych różnych nałogów typu papierosy, alkohol, narkotyki, ale tutaj o tyle jest dobrze, że ta młodzież widać, że zaczyna myśleć, że wiedzą, co chcą zrobić, no ale niestety ta słaba ich kondycja tutaj ciągnie ich w tym momencie. No to młode pokolenie, przede wszystkim zdrowe odżywianie, no bo tak jak jestem z Łomży i widzę, że większość siedzi po McDonaldach. Kiedyś, ja pamiętam, byłem młody, jak mieszkaliśmy w Łomży, to zawsze pod blokiem było pełno tej młodzieży, bawiliśmy się, wymyślaliśmy różne zawody. No czasami były i głupoty, jak to się mówi, ale spędzaliśmy ten czas aktywnie, a dzisiaj no niestety cały czas ta młodzież siedzi przed komputerami albo w telefonach. I to, co jeszcze obserwuję, no to nawet w okresie wakacyjnym trenowaliśmy, no to zawodnik się spóźnia na trening na godzinę 12 i mówi, że zaspał, no bo całą noc siedzą w telefonach, w komputerach. Niestety tą młodzież tak się poprzestawiała.
19: No nie napawa to optymizmem.
18: No nie, no ale trzeba być dobrej myśli, trzeba pracować z tą młodzieżą, umieć ją do siebie, jak to się mówi, przyciągnąć, pokazać, że mogą coś w swoim życiu zmienić, jeżeli będą na to ciężko pracowali.
1: Mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdeński.
20: Tiger Łomża to bardzo zasłużony klub, który wychował wiele pokoleń bokserów w kategorii boksu olimpijskiego. Szef tego klubu, Zbigniew Maleszewski, można powiedzieć legenda łomżyńskiego boksu i w ogóle sportu. Bardzo zasłużona postać i jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby docenić te lata pracy na rzecz upowszechniania i promowania boksu olimpijskiego i pogratulować wszystkim, którzy na przestrzeni tych 20 lat odnosili sukcesy, zdobywali medale i wspaniale reprezentowali miasto Łomża na arenach ogólnopolskich i międzynarodowych.
19: Życzymy sobie kolejnych 20 lat, a może więcej.
20: Oczywiście, kibicujemy bardzo. Dzisiaj też przed nami wiele ciekawych walk, również wychowanków BKS Tiger Łomża i również łomżyńskiego klubu Hermes. I kibicujemy wszystkim i życzymy dalszego dobrego rozwoju właśnie w tej dyscyplinie.
19: Jak się podobała pierwsza walka?
20: Bardzo emocjonująca. Zwycięstwo Sebastiana Konecko, który jest, można powiedzieć, nadzieją łomżyńskiego boksu. Już udowadniał to w wielu zawodach, że potrafi zdobywać medale i życzymy mu jak najbardziej dalszego dobrego rozwoju.
1: Mówi zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.
21: Cieszymy się, że jeden, myślę, że z najbardziej dotowanych łomżyńskich klubów świętuje dzisiaj 20-lecie istnienia. Jest to dobra okazja, żeby na pewno wspomnieć czasy, w których klub funkcjonował, w których zaczynał, ale również myślę, że dobry moment na to, żeby spojrzeć w przyszłość i myślę, że życzyć założycielom klubu, osobom, które prowadzą w tej chwili klub, trenują, tego, żeby w przyszłości osiągały jak największe sukcesy, i myślę, że każdy z nas życzy tego, żebyśmy doczekali medalistów Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, a być może nawet i Olimpijczyków. Oczywiście miasto przeznacza dotacje na funkcjonowanie klubu, również jubileusz również jest dotowany przez miasto Łomża. Cieszymy się, że na terenie naszego miasta są młodzi adepci tego sportu, którzy czynnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez ten klub. To jest istotne, że nasza młodzież ćwiczy, uprawia sport, a my, naszym obowiązkiem jest to, żeby w tym celu właśnie przeznaczać środki finansowe, jak również rozwijać infrastrukturę sportową, ponieważ dobrze wiemy, że też muszą być odpowiednie warunki, żeby taki sport mógł być uprawiany. Niedawno została podpisana umowa na budowę hali sportowej w przedszkolu nr 4. Warto wspomnieć, że w tej hali również będzie miejsce dla sportów walki, więc też na pewno w tym zakresie myślę, że nasze działania służą temu, żeby nasza młodzież rozwijała swoje umiejętności. Życzymy tego, żeby klub wychowywał jak największą liczbę młodych naszych mieszkańców i myślę, że przede wszystkim sukcesów, tak? Sukcesów na arenie naszej krajowej, ale myślę, że tak po cichu można życzyć tego, żeby również te sukcesy były na arenie międzynarodowej. Dzisiaj jesteśmy w hali Olimpijczyków, więc nie pozostaje nic innego życzyć, jak tylko i wyłącznie Olimpijczyków i oczywiście sukcesów w tym zakresie.

0: A teraz czas na SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na jednym z torów w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. W nocy PKP przekazały, że ostatni wagon został tam wkolejony. Prace zostaną dziś wznowione, by udrożnić drugi z torów zablokowany po środowej katastrofie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Z najnowszego badania CBOS wynika, że partia może liczyć na zaledwie 15% poparcia. O czym więcej Jakub Krzyżak.
1: To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8, notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych.
0: A w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej, Razem i Nowa Lewica. A w Nowym Targu dziś Małopolska Tour, czyli coś dla miłośników rowerów. W sobotę w programie wyścig MTB. Na uczestników będą czekały dwie trasy.
2: Jedna 25 km, druga 40 km.
0: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę.
3: Jesteśmy z wami na rowerach, w samochodach też jesteśmy, no i w kuchni przy śniadaniu. Do jajecznicy, na patelnię dorzucam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mam nadzieję, że macie taki luźny sobotni poranek, że się nie spieszycie, że odpoczywacie razem z Eską. Jest 9.01.

0: Dobry, rozluźniający numer na sobotni, spokojny poranek. 17 minut po godzinie 9, Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. A teraz posłuchajcie, mam dla was śpiew ptaków. Chyba jakaś wrona, nie? A to nie wiem, co to jest. A wiecie, co jest najlepsze? Że to nie były ptaki, tylko ludzie. Wczoraj w Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To jest, słuchajcie, niesamowite, że ludzie potrafią tylko za pomocą własnych ust brzmieć jak prawdziwe ptaki. Tylko słuchajcie, dobrze, że to naśladowanie ptaków skończyło się jedynie na dźwiękach. Właściciele samochodów odetchnęli z ulgą.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: 3,17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
16: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
17: Zadzwoniliście po lekarza? Kasia krwawi.
15: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: I po reklamie.

0: Avicii i Aloe Black. To są sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Za 25 minut będzie godzina 10. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Poznaliśmy ostateczne wyniki matur. Tegoroczną maturę zdało 87% zdających. To już po tych wszystkich terminach dodatkowych i poprawkach. Najlepiej poszła część ustna z polskiego i języków obcych. I to jest, słuchajcie, do nas wszystkich bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że jednak cały czas większość młodych Polaków potrafi rozwiązywać zadania bez pomocy czata GPT.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
3: Stokrotka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
7: I po reklamie.

Margaret pomaga nam się dobudzić. Za 5 minut godzina 10 w sobotę. To jest Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No właśnie, niektórzy dopiero się tak łagodnie budzą, dopiero co śniadanie zjedli, dopiero się zastanawiają, co zrobić. A niektórzy już mają załatwione zakupy, już wrócili do domu i prawie dom posprzątali. Dajcie znać, w której jesteście ekipie. W ekipie tych zapracowanych, czy tych, którzy tak spokojnie dzisiaj wszystko robią i się z niczym nie spieszą? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach albo nieobowiązkach słuchacie teraz Radia SK? Do czego wam są potrzebne dzisiaj eskowe hity na czasie? W czym wam towarzyszymy? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: I po reklamie.
10: Łomża na czasie.
11: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Co tu robić w Łomży w ten weekend? Oto jest pytanie. A ja mam kilka odpowiedzi. W niedzielę na Starym Rynku od 13 będzie rodzinny piknik Łomża Łączy. I nie będzie to impreza tylko dla najmłodszych, bo będą koncerty, warsztaty, konkursy, pokazy służb, trochę sportu, no i sporo rzeczy, przy których można po prostu spędzić popołudnie ze znajomymi czy rodziną. Wstęp oczywiście darmowy i podejrzewam, że nudzić na pewno się nie będziecie. A od 21 możecie podpisać listę obecności w 54. Dziś czeka na Was DJ Bugs.
12: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Fragmenty balonów w warmińsko-mazurskim. Odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne.
13: Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
12: Przekazał nam Piotr Jabłoński z policji w Piszu. Prawdopodobnie to balon przemytniczy, ale to wyjaśnią jeszcze funkcjonariusze. Kierowca miejskiego autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To po tym, jak wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii na torach pod Radomiem.
14: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
12: Informował reporter SK Rafał Różycki. Raków z pierwszymi punktami, Jagiellonia z niespodziewaną porażką. Ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy wygrał 2-1 z Motorem Lublin. 3 punkty nie pozwoliły jednak na opuszczenie ostatniego miejsca. Z kolei Jaga przegrała 0-2 z Wisłą Kraków.
15: I teraz ważne pytanie, w której drużynie jesteście? Tych, co się lenią, czy co pracują? Estera.
16: No witam, ja już zakupy zrobione, rosół się gotuje, pościele zmienione, pranie wstawione i teraz kawka na tarasie.
15: Jako facet potrzebowałbym kilku dni urlopu, żeby zrobić to wszystko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Piękne są takie muzyczne podróże w czasie. Odświeżony hit sprzed 15 lat. Wtedy Sean Paul, a teraz Riviera. Tak wam gra Radio SK w sobotę rano, 17 minut po godzinie 10, chociaż dla niektórych to już nie jest rano, to jest środek dnia. Ja pytałem, w której jesteście drużynie, w tych, którzy odpoczywają, czy jednak pracują od samego rana? Przemek jest w tej pierwszej grupie. Znaczy w drugiej grupie.
1: Zakupki zrobione, kawka wypita, pranie zrobione, na działeczce trawka skoszona i teraz mały chill, znowu kawka na działeczce.
0: A to uważaj, bo jak cię teraz żona przyuważy, to powie, że ty dzisiaj tylko kawę pijesz i nic innego nie robisz. A wy jak spędzacie tę sobotę? Pracujecie, odpoczywacie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę m.in. Alex Warren.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.

0: I to jest dobra playlista. W drodze na sobotnie zakupy na przykład. Albo przy sprzątaniu. Się można dobrze pobujać. Asher i Lucardis. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Pracujecie czy odpoczywacie? Michał teraz wam powie, dlaczego dobrze jest być w sobotę w pracy.
1: Cześć SK. Ja jestem w pracy, ale na szczęście mam najcudowniejszą, najwspanialszą, najukochańszą narzeczoną, która domowe obowiązki dziś wykonuje za mnie, a później czeka na nią randka. Pozdrawiam i dzięki za umilanie mi dnia w pracy tymi jak zwykle najlepszymi hitami.
0: A proszę bardzo, będziemy to robić dalej, za chwilę między innymi wakacyjna Sylwia Grzeszczak. Tylko Michał, ja mam nadzieję, że twoja narzeczona wie, na czym ta gra polega, że ona faktycznie posprząta, bo ty już randkę zapowiedziałeś, a gorzej będzie, jak się okaże, że ona sprzątania trochę dla ciebie zostawiła. Wtedy głupio się będzie z randki wycofać, a sprzątanie jednak zostanie. Trzymam kciuki i za chwilę gramy dalej w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
10: I po reklamie.

weekendowe ładowanie baterii z Radiem SK. Kaigo i Max Magnon w remiksie Robina Schulza. To są hity na czasie na sobotę, a dla kogoś ta sobota jest naprawdę bardzo dobra. Uwaga, szanse wynosiły 1 do 622 milionów, a jednak tej osobie się to udało. Słuchajcie, ktoś we Włoszech trafił szóstkę w totka i zgarnął 223 miliony euro, czyli w przeliczeniu na złotówki to wychodzi jakieś 950 milionów, prawie miliard. No jedno jest pewne, ta osoba nie będzie musiała w tym roku iść po podwyżkę do szefa. Ona będzie mogła kupić firmę, w której pracuje i samemu sobie przyznać.

0: Wesja.
1: Więcej.
2: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dlaczego wybieram i polecam Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
15: I po reklamie.
16: Dochodzi 11:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia został wznowiony. Trwała tam naprawa uszkodzonych torów, o tym więcej teraz reporterka SK Sandra Białek-Pawłowska. Jak dokładnie odbywa się tam teraz ruch?
17: Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
16: Linia była zablokowana od środy, kiedy ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Intercity. Wyrównany wyścig o fotel prezydenta Krakowa według sondażu Ibris, który podaje na temat, Łukasz Gibała może liczyć na 17,6% głosów. Monika Piątkowska na zaledwie 0,5% mniej. Wybory w niedzielę za 2 tygodnie. A broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś drugi mecz Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Izraela. Biało-czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, które zacznie się o 15:00.
18: Będziemy trzymać kciuki w Radiu SK za naszych siatkarzy, a na razie kibicujemy wam, żeby sobotnia praca szybko szła, albo żeby kryjówka przed żoną w garażu okazała się skuteczna. Nie no, żartuję, w garażu przecież też jest co robić w sobotę, prawda? Łukasz Zduńczyk, witajcie, Jonathan PZ i Liwka już teraz.

0: Britney Spears, hit zawsze na czasie w Radiu SK, 15 minut po 11, a naszej słuchaczce Madzi przydarzyło się dzisiaj wielkie szczęście.
1: Przy sobocie, wiadomo, pranie, sprzątanie i pralka nawaliła, no ale już byłam kupić nową, w poniedziałek będzie, także wolne od prania mam.
0: Jakie to jest szczęście. To słuchajcie, w takim razie wszyscy sobie życzmy, żeby nasze odkurzacze nagle przestały wciągać, żeby mop się połamał, jeszcze żeby sklepy zamknęli. Zostańcie z Eską, bo za chwilę będzie gorąca nowość. Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak,
3: Duda, Duda Day. Panie Paczy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram, a tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Teraz czas na duet, który aktualnie jest największym hitem w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najgorętsze nowości. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej premiery. I uwaga, w 79 roku Ania Ward wydała ten numer. A w 2026 tym hitem zajął się amerykański raper, angielski raper H. No i teraz uwaga, uwaga, doczekaliśmy się polskiej wersji tego kawałka. H ostatnio występował na festiwalu w Białymstoku. Tam spotkał Matę i panowie razem wykonali polską wersję tego hitu i wpadli na pomysł, żeby ten numer wydać. A my w Radiu SK zagraliśmy to jako pierwsi na świecie, przedpremierowo. No to gramy. H i Mata, Ring My Bell, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia SK.

0: Oj, właśnie o to chodzi. Dajmy sobie chwilę sobotniego luzu. Coldplay w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami przy sobocie. Paulina daje znać, że ten dzień u niej zaczął się naprawdę bardzo przyjemnie.
1: Ja właśnie wracam z przyjemności, można powiedzieć, porannych. Powracam z grzybów do domu. O 6 trzeba było wstać, ale pełen koszyk, więc warto było.
0: To jest cenna informacja dla nas wszystkich. Jakby ktoś chciał zniknąć i uciec przed sprzątaniem na pół dnia, to jakby co, grzyby są. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Łomża.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: I po reklamie.

Tobi Romeo w Radiu SK. Dodajemy sił na sobotę, a teraz słuchajcie, gorąca informacja z ostatniej chwili, która aktualnie obiega cały świat. Lady Gaga została właśnie mamą. Została przyłapana przez paparazzi, jak szła ze swoim partnerem i trzymała dziecko na rękach. To nie jest zaskoczenie, bo Lady Gaga już jakiś czas temu wspominała, że bardzo chciałaby zostać mamą i teraz to się spełniło. Ba, ona nawet kiedyś piosenkę o czymś takim zrobiła, posłuchajcie. Słyszycie to? Tam jest mama. Także życzymy wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
4: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4 edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
10: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
11: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
9: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
12: I po reklamie.
13: Łomża na czasie.
14: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Gorączka sobotniej nocy pyta nas, co mamy dziś w planach. To co odpowiadamy? Oczywiście, impreza. I jeśli dziś zajrzycie wieczorem do 54, to będziecie mogli zbić muzyczną piątkę z DJ-em Baxem. Natomiast Black and White w Ostrołęce dziś dziewczyny nie płacą. No i dobra wiadomość dla dziewczyn, do północy wstęp za darmo. Z kolei niedziela to spokojne popołudnie na Starym Rynku. Od 13 do 18 piknik pod hasłem Łomża łączy. Będą koncerty, dmuchańce, konkursy, a nawet znakowanie rowerów.
15: Dochodzi 12, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, a na początek o problemach kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce opolskie Ałany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i w tym kierunku utworzył się już 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie za akcji opublikowała policja. Na zatrzymani mają po 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie posiadały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, a w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła też do sądu rodzinnego. Celine Dion zagra dziś pierwszy od 6 lat koncert. To w Paryżu, który od kilku dni żyje tym wydarzeniem. Wczoraj z tej okazji zorganizowano ogromne karaoke z jej piosenkami, w którym wzięło udział w sumie 10 tysięcy fanów artystki.
16: A wy śmiało też możecie zorganizować sobie karaoke z Radiem SK w samochodzie. Spokojnie, ja was podsłuchiwał nie będę, ja wam po prostu dobrze, fajnie zagram. Sąbr na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na zegarach punktualnie sobotnie popołudnie. Na chwilę przerwy hity na czasie są idealne.

0: gorąca nowość. Tame Impala. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i u nas zaczynają się też nowe przygody. Wczoraj na przykład nasz słuchacz mówił, że bardzo chciałby zostać nauczycielem matematyki, więc Eska finansuje kurs pedagogiczny. To w naszej nowej zabawie Eska po raz pierwszy. Codziennie od poniedziałku do piątku nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korosiel, czyli Eska w Radiu Eska, finansuje wasze pierwsze razy. Ostatnio ktoś mówił, że chciałby ósemkę wyrwać. Słuchaczka też wpadła na pomysł, że po raz pierwszy chciałaby zrobić zmysłową sesję fotograficzną dla swojego męża. Sońta i Korosiel też na to kasę załatwili. Teraz pora na was. Wpadajcie na sk.pl i tam zgłaszajcie się. Opiszcie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a Sońta i Korosiel kasę załatwią. Oczywiście nie swoją, za pieniądze szefa, więc uczciwa umowa.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem free

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: I tak właśnie sobie odpoczywamy w sobotnie popołudnie za 25.13. Lost Frequencies w Radiu SK i jego przyjemna gitarka. Michał właśnie wysłał nagranie, że łapie Eskę w restauracji, a Agnieszka nas słucha w samochodzie.
1: Cześć, Radio SK. Ja już w podróży. W międzyczasie dzieci wyprawione do znajomych, zakupy zrobione, dom posprzątany, a kawa w kubku termicznym w samochodzie.
0: Zaraz będzie też muzyczna kawa Oscar Sims i bez końca na pewno przed 13 na naszej antenie się pojawi. A wy też dawajcie znać, czekam na wasze sobotnie raporty, co już udało się zrobić i w czym wam teraz SK towarzyszy. Nagrywajcie głosówki na eskowym messengerze. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer? O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: Ten Pan w każdy piątek po 23 gra swój set w programie SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK, to są hity na czasie w sobotę. No właśnie, jesteśmy z wami przy sobotnich obowiązkach i nie zawsze jest lekko. Małgosia?
1: Cześć SK. SK mi dzisiaj towarzyszyła w sprzątaniu toalety. No gdyby nie wy, to nie dałabym rady. Zresztą codziennie rano mi towarzyszy SK.
0: A czyli u Gosi w domu aktualnie obowiązuje zakaz korzystania z toalety, zakaz mycia rąk i przede wszystkim zakaz mycia zębów, już lepiej do sąsiada iść.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Łomża.
2: I po reklamie.
10: Minęła 13, czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem na grudniowym szczycie G20 w Miami. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ISAI. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
11: Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
10: Mówi premier, do tej pory na takie zdjęcia wojsku musiał czekać czasami ponad 20 dni. A w Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy wyjechali zawodnicy MTB.
12: Świetna inicjatywa, ja znam te wyścigi i trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję, bardzo mi się to podoba.
13: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
14: Mąż jedzie oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami.
10: A jutro rodzinny rajd rowerowy i specjalny wyścig SK Kids Race.
15: Każdemu szefowi życzę takiego pracownika. Paweł Bogaj, słuchajcie, przyszedł do pracy godzinę wcześniej.
16: Ale bo to po staremu myślałem, że jest, a jest po nowemu. No.
15: Ty na 14 dopiero masz, a nie, ja wiem, o co chodzi. Ty przed żoną pewnie uciekasz, ona już ci pewnie jakieś tam zadania wymyślała.
16: Prosiłem, żeby nie tykać tego tematu, Łukasz.
15: Łukasz Zdończyk, cześć. Ale skoro już jesteś, weźbyś po kawkę skoczył, co?
16: No dobra, z mleczkiem.
15: Z mleczkiem, proszę. No, tak, dobra.
16: To idę.
15: Okej. Okay.

0: Rośnie nam młoda rapowa gwiazda. To aktualny numer 1 rap 20 w Radiu SK. MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Pytałem, w czym wam SK dzisiaj przy sobocie towarzyszy? Madzia się do nas odezwała.
1: W domu muszę posprzątać, ogarnąć, jechać na zakupy. No i szykować coś dla chłopa, bo ma dzisiaj urodziny.
0: Madzia, ty nie musisz dużo chłopu szykować. Wystarczy, że nie będziesz kazała mu sprzątać, on i tak będzie szczęśliwy. Ale my mamy pomysł.
2: No? Tak, ja jestem tutaj przedstawicielem między innymi poranka. Ja przypominam, SK budzi w urodziny od poniedziałku do piątku. No, trzeba było zgłosić chłopa.
0: No właśnie, to go jeszcze możesz zgłosić. Taki opóźniony prezent. Tam stówka jest na prezent, więc to...
2: A co chłopu na prezent można kupić?
0: Wystarczy dać stówkę, on sobie jakoś z tą stówką poradzi.
2: Znam, że widły na przykład.
3: Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Nestle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Sofii.
1: Alvaro Soler w Radiu SK. Mariuszowi się bardzo spodobało.
2: Dziękuję, oby więcej dobrej muzy.
1: A to prosisz, masz.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
1: W Radiu SK jest dużo dobrej i nowej muzy. Codziennie od rana do wieczora podrzucamy najlepsze nowości. I jak jeden utalentowany producent siada w studiu i zrobi hicior, to już jest dobrze. Ale jak się dwóch zbiera, to jest jeszcze lepszy hicior. Marshmello i Illinium. Illinium to taki amerykański DJ, którego znacie na przykład z tego hitu. Tutaj na wokalu była Ellie Goulding, a teraz wzięli na wokal Saszę. Marshmello, Illinium, Close My Eyes, już teraz w Radiu SK. I to jest numer dobry na weekendowe rozluźnienie. Jeśli jedziecie samochodem i jesteście na fotelu pasażera, można przymknąć oczy i się tak fajnie na dołkach bujać.

0: bum, bum, bum, bum. Ja zawsze tak uderzam palcami o kierownicę przy tym numerze, ale tutaj ekipa się zebrała. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton.
1: Dlatego masz takie luzy na kierownicy właśnie.
0: No już nawet nie czuję, jak skręcam. Są nowe prognozy na zimę. Meteorolodzy przeanalizowali te różne tam prądy, fronty i tak dalej. I wyszło, uwaga, według najnowszych wyliczeń mało śniegu w grudniu, więcej w styczniu.
1: Okej.
0: Okay. Bardzo odkrywcze, prawda?
1: Czyli kurtkę zimową bardziej przygotować na styczeń niż na luty.
0: Tak, tak, tak. Styczeń będzie tym najbardziej zimowym miesiącem. Podobno śnieg będzie padał też w styczniu.
1: Hurra!
0: Podobno też w marcu się zacznie robić coraz cieplej. No,
1: hurra.
0: Potem rzepaki zaczną kwitnąć.
1: No tak, później a potem wakacje i Boże Narodzenie.
0: I polecie.
2: Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Łomża.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
16: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
17: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
15: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19:45 w TVN.
18: I po reklamie.

0: teledysku do tego numeru. Oni teraz jadą na rowerze. Jest czyste niebo, zachód słońca i generalnie wakacje. Weste ciągle wakacyjna atmosfera. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. Paweł Bogaj przed chwilą, słuchajcie, siedział i normalnie ziewnął.
1: Ziewnąłem, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby teraz nie ziewać.
0: A, dobra, dobra.
1: To było wszystko przemyślane, calculated tak.
0: Zaraz
1: zwane.
0: Kawka zacznie krążyć w żyłach i jakoś to pójdzie. Zresztą z Radiem SK na pewno ziewania nie będzie. Co tu ciekawego będziesz grał? Proszę bardzo, Kizobletka 100 BPM.
1: Ja jeszcze widzę Zalię.
0: A to tak romantycznie nie będzie. Do podróży gdzieś we dwoje, albo do romantycznej jazdy na rowerze, jak przed chwilą było.
1: Wiktor z Poranka twierdzi, że to albo do mnie, albo do niego Zalia śpiewa w tym kawałku.
0: Ej, do mnie też. Ja myślałem, że do mnie.
1: Kurde.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
3: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
9: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Łomża na czasie.
17: Cześć, tu Agata Krzywska. Jeżeli w jutrzejszym grafiku macie zapisany tylko rodzinny spacer, no to możecie połączyć go z czymś ciekawym. Na Starym Rynku będzie jutro naprawdę sporo rzeczy do zobaczenia. Będą młodzi muzycy, lokalne zespoły, występy taneczne, warsztaty i przeróżne strefy dla dzieci i młodzieży. Start o 13, a wszystko potrwa do 18. A jeśli ktoś z Was myśli już o przyszłym tygodniu, to w Łomży szykują się Dni Seniora. No i spokojnie, nie musicie być seniorem, żeby się tym zainteresować, bo będą przeróżne spotkania, warsztaty czy wydarzenia. A to wszystko też oczywiście zupełnie za darmo.
18: Dokładnie 14 na zegarach, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, nawet kilka dni może potrwać naprawa trasy kolejowej w Sokolnikach pod Radomiem. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który zajmuje się odbudową drugiego toru zniszczonego w środowej katastrofie.
19: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
18: Wyjaśnia Przemysław Zieliński z PKP PLK. Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Teraz ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim na wysokości węzła w Arlubie. Zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku cierpiała jedna osoba. Doszło do niego na jezdni w stronę Łodzi, gdzie w tej chwili jest 4-kilometrowy zator. A już za godzinę początek drugiego meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii podejmą Izrael.
20: To samo będzie co z Portugalią.
21: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10. Albo do 9.
18: Przewidują polscy kibice, a przypomnę, że w grupie Polacy zagrają też z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
22: 14 na zegarach już w całej Polsce. Przypominam, szczególnie tym sportowym świrom, dzisiaj nasi siatkarze z Izraelem grają o 15, tak jak Marcin powiedział. Tak, żeby sobie przygotować kilka fajnych, smacznych rzeczy, przekąsek na ten mecz, no to macie jeszcze godzinę. Paweł Bogaj, zapraszam, hej! A teraz wjeżdża coś smacznego, muzycznego z Alia.

0: odsyłacie zdjęcia, jak czekacie. Jak czekacie na mecz Polaków, fajnie, że kibicujecie, to ping za nami, 16 minut po godzinie 14. Tomek też napisał, że właśnie wraca z grzybów. Udało się grzybobranie, musi też umyć auto i podobno na 15 na meczek Polaków on się wyrobi. I to ja uważam, że to jest bardzo patriotyczna postawa. Ja czekam na wasze informacje, jak jest u was. Wy czekacie na mecz, a może sprzątacie całą chatę w oczekiwaniu na gości, bo mają przyjść, bo się wprosili. 664-402-302, tutaj dzwonicie, albo eskowy messenger, a może po prostu jedziecie po zakupy, bo was żona wysłała. Tak czasami też bywa.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam. Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Reverse Psychology. Taki tytuł nosi ten numer. To oczywiście Temper City. Nówka sztuka od tych panów. Cały czas możecie ten numer znaleźć w propozycjach do gorącej dwudziestki. Proszę wpadać na sk.pl i głosować. Sprawdzam sobie przy okazji, jak już jestem na naszej stronie, jak wczorajsze notowanie gorącej dwudziestki. Uwaga, numer jeden gorącej, czyli Age, Ring My Ball. My od wczoraj gramy wam wersję z matą. Polecam gorąco sprawdzić, jest naprawdę, naprawdę fajna. Gorąco też na naszej liście hitów, ale jeśli chodzi o coś bardzo gorącego, to uwaga, rzucam jedno słowo, czyli kaloryfer. I mówię to z premedytacją, bo właśnie mi się wyświetla... No typowy jesienny nagłówek w internecie. Kiedy zaczyna się sezon grzewczy 2026? I słuchajcie, no ja wiem kiedy. No standardowo dzień po tym, jak wszyscy już zaczną chorować. Zawsze tak jest.
1: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: obrót swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
10: i po reklamie.

gramy właśnie w Radiu SK Take It Slow, w Radiu SK 5 minut i będzie 15, czyli mecz. Proszę trzymać kciuki, za chwilę nasz zespół, Polska, podejmie się Izraela, to w ramach Mistrzostw Europy. Chociaż specjaliści obstawiają, że to będzie łatwe 3-0 dla naszych zawodników. I tak sobie myślę, że jak Polska wygra, to stanie się narodem wygranym.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
9: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
10: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
11: Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry. To już dzisiaj w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nimi Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że dla niego wyjątkowo poważny projekt się trafił.
17: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczanie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
16: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115, a koncert odbędzie się na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie oczywiście zaprasza Radio SK. W ten weekend bawimy się też razem z Wami na dniach Wałbrzycha. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się zespół Lemon i królowa polskiej muzyki, czyli pani Maryla Rodowicz. Jutro zagra Zalia Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. A Mata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tego numeru z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce. Jest też numerem 1 gorącej 20 Radia ESK. Artyści nawiązali współpracę podczas wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy razem wykonali ten kawałek, no i postanowili, że nagrają tą wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, no bo wszystkie hity zaczynają się w S. Ring My Bell z Matą możecie regularnie usłyszeć na naszej antenie. Startujemy z godziną 15. Oczywiście trzymamy kciuki za naszych zawodników. Polska, Izrael to teraz. Do tego mnóstwo smacznych hitów. Kaigo, Dawid Kwiatkowski, Sombr. Tak zapowiada się ta najbliższa godzina w Radiu SK. Zróbcie głośniej. Paweł Bogej, witam. No i zapraszam. Cyk już 2 do 1 dla nas.

0: dziś na obiad burgery z szarpanymi żeberkami własnej roboty.
1: No to smacznego życzę oczywiście, 15 minut po godzinie 15, a to był Norwek, którego znają wszyscy i nie chodzi o Halanda. Ten numer to oczywiście Kaigo w Esce i jego Take Me Back. A teraz słuchajcie, nie Norwegia, a Stany Zjednoczone. Dobre informacje przynoszę zza oceanu. Lady Gaga została mamą, tak, paparazzi przyłapali ją na spacerze z noworodkiem i tak sobie teraz myślę, że Lady Gaga mogłaby zmienić pseudonim, na przykład na Gugu Gaga.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day. Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Mamy dobre informacje. Polska-Izrael 1-0 w setach. Maszyna jedzie i się nie zatrzymuje. Brawo, nasi zaczęli drugiego seta 7-4. No, myślę, że sobie poradzą. Słuchajcie, 30 już prawie 5 minut po godzinie 15. To są oczywiście weekendowe hity w Radiu SK. Pytałem wcześniej, co robicie. Mam do oddania koszulki Radia SK, więc no, przyjmuję wasze nagrywki, sprawdzam, które są najlepsze, kto co robi w sobotę, i nasza słuchaczka była na zakupach, teraz wraca.
1: A słuchajcie, lubię obserwować zakupy osób, które są przede mną w kolejce przy kasie. No i ostatnio pan dosłownie dwie pełne reklamówki marchewek. Myślałam, że umrę z ciekawości, więc spytałam, przepraszam bardzo, co pan robi z tych marchewek? To dla królika. Pozdrawiam.
0: Okej. Okay. Ja nie wiem, ile tych królików tam mieszka, ale podejrzewam, że szykuje się naprawdę niezła impreza. Radio SK. Messenger Radia SK. Dajcie znać. Dzwońcie też pod 664-402-302. Jak tam wasza sobota?
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
7: I po reklamie.

wakacje w Esce trwają troszkę dłużej. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 16. Proszę zrobić głośniej. To jest sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Uwaga, mam bardzo ważny komunikat. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. I ja tylko przypomnę. 30 uciśnięć i 2 wdechy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
15: A chyba mi leci krew, wiesz, czuję.
16: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
14: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: I po reklamie.
21: Łomża na czasie.
22: Cześć, tu Agata Krzewska. Co tu robić w Łomży w ten weekend? Oto jest pytanie. A ja mam kilka odpowiedzi. W niedzielę na Starym Rynku od 13 będzie rodzinny piknik Łomża Łączy. I nie będzie to impreza tylko dla najmłodszych, bo będą koncerty, warsztaty, konkursy, pokazy służb, trochę sportu, no i sporo rzeczy, przy których można po prostu spędzić popołudnie ze znajomymi czy rodziną. Wstęp oczywiście darmowy. I podejrzewam, że nudzić na pewno się nie będziecie. A od 21 możecie podpisać listę obecności w 54. Dziś czeka na Was DJ Bugs.
23: Muzyką się żyje.
24: Lady Gaga została mamą, a ta informacja dzisiaj rano obiegła cały świat po tym, jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach, no i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała w wywiadach, że jej marzeniem jest zostać mamą, no a teraz to marzenie się spełniło. Szczegóły mamy dla Was na sk.pl, są też fotki. No, Lady Gaga to jest ikona światowego popu, ma na koncie aż 16 nagród Grammy, no i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy, a w Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki, to m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Ostatni dzień lata czy Ty Masz to hity ostatnich tygodni, za którymi stoi Gibbs. Artysta niedawno był w weskowym studiu, no i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i pozamuzycznych rozrywek.
25: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
26: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody. Ewentualnie idziesz wokół.
25: Tak, w każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa
24: Gibbs był gościem Matiego Fuczyło w Rap 20. Nowe notowanie już w poniedziałek po 23. Wpadajcie na sk.pl, no i oczywiście głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. A numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim To Coś od White'a 2115. Całe zestawienie czeka na was jak zwykle na sk.pl. Rozpoczynamy godzinę 16 z hitami na czasie. Wcześniej wspominałem, że Mata i H mają wspólny kawałek, no i za chwilę wam go zagram. Ring My Bell to już za chwilę w waszych głośnikach. Zróbcie głośniej, to jest Radio SK, to są hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, no będzie fajnie. A już teraz Dua Lipa i Houdini.

0: 17 minut po godzinie 16. To jest oczywiście Radio SK Margareti Prima Ballerina. Wydaje mi się, że byłbym niezłym partnerem dla Margaret. Jestem niezły baleron, a co? Ale słuchajcie, nie o tym. Dzisiaj pytam was, co robicie w sobotę. Głosówki wysyłacie na eskowego Messengera albo 664-402-302. Mam ekskluzywne koszulki eskowe, t-shirty. Także jak jesteście chętni, śmiało ślijcie głosówki. Eskowy Messenger czeka. Proszę bardzo, halo, halo.
1: Siemanko. Ja lubię jeździć, dlatego czyszczę łańcuch w motorze i wsiadam. Będę korzystał z pogody i możliwości przejażdżki na motorze, póki jeszcze ta pogoda jest.
0: Pozdrawiam gorąco, no to szerokości. Jak pan lubi jeździć, to proszę się zgłosić na sk.pl. Co piątek tankujemy wasze baki, także sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. Ktoś jeszcze? Halo?
2: Byłam na grzybach z moim chłopakiem i nikt od nas tych grzybów nie chce. Moja mama nie, babcia też nie, więc jadę zawieźć teściowej. I tak sobota.
0: Grzyby dla teściowej i to te, których nikt nie chce. No pozdrawiamy mamusię. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w ST, czyli magiczne smoki, to już za nami, a przed nami coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w ST.
0: Słuchajcie, spotkali się w Białymstoku, duch puszczy ewidentnie zaczął działać, no i zaśpiewali razem, a później od razu wiedzieli, że muszą zrobić pełną wersję tego hitu. Już teraz, na waszych głośnikach, H. Mata, Ring My Bell. Ja wiem, że wam się to podoba. A właściwie już wam się to podoba.

0: Shakira w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do 17. Nie wiem, czy wiecie, u nas w studiu stół się podnosi. Ja właśnie stoję przy stole i próbuję sobie przypomnieć ruchy z baciaty, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego, pamiętam, że pani mi tłumaczyła. Średnio mi wychodziło, ale no, liczą się chęci, tak? Proszę zrobić głośniej, bo mam bardzo ciekawą informację od naszej słuchaczki. Proszę, proszę, jak tam wasz weekend, jak tam wasza sobota?
1: A ja mam taki weekend, że o, mąż w górach, syn na drifcie w Warszawie, młodsze dzieci właśnie wracają ze mną z urodzin. Jeżdżę, dowożę, odwożę, odbieram, zawożę, przywożę i tak cały dzień. Cudowna sobota.
0: Dziewczyno, to ty sobie nawet nie myśl, żeby robić licencję pilota. Wtedy to będziesz dopiero zalatana. Messenger Radio SK albo 664-402-302. Dajcie znać, jak wasza sobota. Mam t-shirty i nie zawaham się ich wysłać.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.

0: Stanach. Cichosza w Radiu SK. Niby cichosza, ale uwaga, dzisiaj o Zuzi bardzo, bardzo głośno w internecie. Artystka była widziana na wyścigach Formuły 1 w Madrycie. Tak sobie myślę, może szuka inspiracji albo dźwięków do następnej płyty. I tak się zastanawiam, ciekaw jestem, czy byłaby w stanie zrobić coś z tego dźwięku. No jak znam Sanach, to na pewno.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: To promocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
16: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: i po reklamie.
13: Muzyka się żyje.
0: Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście, a w rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. Co nie jest zaskoczeniem, no bo Lewy wiele razy wspominał, że hip-hop jest ważny dla niego. Na nim się wychował i po niego często sięga, tak stwierdził nasz reprezentant. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. No i ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A już jutro w Polsce zagra międzynarodowy gwiazda. W Warszawie wystąpi David Kushner. Możecie go kojarzyć z eskiz hitu Daylight. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: Życie. David Kushner jutro wystąpi w stolicy, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, no bo w Muzeum Narodowym. I uwaga, wstęp jest wolny. Aliwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek prędko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki i jak przyznaje, chce pokazać, że zamierza eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. A nowy numer Liwki czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy wygrali, jest sobota. No czego chcieć więcej? Chyba że hitów, to mam, proszę bardzo. A wśród tych hitów Avicii, Fukaj, a już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. Proszę zrobić głośniej. Bawimy się razem, za chwilę imprezka, no to po 18 już.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: To oczywiście King w Radiu SK, 17 minut po 17. Wojtek, słuchajcie, wysłał SMS-a pod 664-402-302. Wy też możecie. Napisał tak: moja sobota w pracy, jeżdżę i rozwożę suszy i tak do 22. Na szczęście jutro wolne. Pozdrawiam cię, Wojtku. Szczęścia, zdrowia i żeby się tak szybciej ta zmiana jakoś tak toczyła. Aga napisała: hej, ja właśnie przygotowuję się do parapetówki i spędzę wieczór z najbliższymi. Nawet udało się ściągnąć siostrzenicę z Krakowa. Oczywiście pozdrawiam. No i pamiętajcie, że imprezkę można sobie po 18 odpalić. To możecie imprezować przy hitach na czasie. To ktoś jeszcze nagrał się na Messengerze. Proszę bardzo.
1: A mi weekend zaczyna się bardzo przyjemnie. Po miesiącu zakoszarowania odzyskałem wolność, wróciłem do domu. Sobie to wraca dopiero do domu. Do swojej ukochanej rodzinki. Pozdrawiam wszystkich moich ziomali z pokoju 18. 12 z Kołobrzegu. Pozdra, chłopaki, i wszystkiego dobrego dla pozostałych. Hej.
0: Ja oczywiście pozdrawiam. To był pan żołnierz i cały miesiąc gość był poza domem. To, mój drogi, leci do ciebie nasza eskowa koszulka, żebyś przez cały czas w domu nie musiał w tym moro chodzić.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Miley Cyrus ze swoim nowym dzieckiem Bass Per Se Is Ruin. Kawałek pochodzi z 10 albumu Miley. No ale teraz słuchajcie, nie będzie o amerykańskich gwiazdach, tylko o naszych, polskich, bo jest o czym mówić. Radosław Majdan w akcji ratunkowej, taki widzę nagłówek w internecie. Podczas spaceru z panią Małgosią ich suczka Madlenka wpadła w błoto, nie mogła wyjść. No i pan Radek bez chwili zawahania rzucił się w to błoto na ratunek, cały w białym dresie. Jak wyszedł, dres był troszkę bardziej czarny niż biały. I tak się zastanawiam, czy perfekcyjna pani domu miała perfekcyjną minę, jak widziała ten dres. Przecież tego nic nie dopierze, panie Radku, no.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.

0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
7: Ach, wam leci krew, wiesz, czuję.
8: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
6: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
9: I po reklamie.

0: Tim Impala i Loser w Radiu SK na zakończenie godziny 17. Loser, ale to jest w ogóle przypadek. Jest z nami w studiu Mati Fuczyło.
1: Co to znaczy? Co to
0: nie
1: znaczy?
0: Wiem, ja w ogóle, ja uciekałem z angielskiego, ja nie kojarzę angielskich
1: loser
0: słów.
1: Loser znaczy przegrany, czy to znaczy, że ja jestem przegrany?
0: Mati, nie, bo ty możesz poprowadzić najlepszy program dzisiejszego dnia, czyli imprezkę po 18. Jesteś już w studiu.
1: Jestem.
0: Ja widziałem, że ty się wczoraj bawiłeś.
1: Byłem, bawiłem się.
0: Wszystko widziałem na SK-owym Instagramie, jakbyście chcieli sprawdzać, co się dzieje na naszych akcjach wyjazdowych. Mm-hmm. Jesteś ten? Coś tam, coś było? Jakieś
1: co było?
0: Tańce po 22?
1: Ale
0: po
1: rzeczywiście,
0: 23?
1: Że były tańce po 22. No, bawiliśmy się, ale teraz wy możecie się bawić ze mną na imprezce.
0: No i bardzo proszę, zapraszam, Mati Fuczyło po 18. No, ja się kłaniam, Paweł Bogaj, hej!

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Marian, jaki laptop jest top?
8: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
9: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki. W super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilniej w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: I po reklamie.
24: Łomża na czasie.
25: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Gorączka sobotniej nocy pyta nas, co mamy dziś w planach. To co odpowiadamy? Oczywiście, impreza. I jeśli dziś zajrzycie wieczorem do 54, to będziecie mogli zbić muzyczną piątkę z DJ-em Baxem. Natomiast w Black and White w Ostrołęce dziś dziewczyny nie płacą. No i dobra wiadomość dla dziewczyn, do północy wstęp za darmo. Z kolei niedziela to spokojne popołudnie na Starym Rynku. Od 13 do 18 piknik pod hasłem Łomża łączy. Będą koncerty, dmuchańce, konkursy, a nawet znakowanie rowerów.
0: Muzyką się żyje.
1: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce w przyszłym roku. Do Warszawy przyjedzie Tiesto, ten znany na całym świecie producent, wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent, znany z takich hitów jak The Business, Laylo czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrali m.in. Black Eyed Peas czy Armin Van Buuren. Sety tego producenta możecie regularnie usłyszeć w Radiu Eska. Właśnie Armin Van Buuren w każdy piątek miksuje w Eska Live Remix co tydzień na rozpoczęcie weekendu. Mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie i sety najlepszych DJ-ów. To m.in. Kygo, Lost Frequencies czy James Hype. Eska Live Remix możecie słuchać także w nocy z soboty na niedzielę. Dziś za konsoletą staną Alan Walker i Robin Schulz. Start o północy. Eska Live Remix możecie odpalić także teraz w eskowej aplikacji na smartfony. Oskar Cyms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu Eska Story. To multimedialny magazyn Radia Eska, który możecie znaleźć na eska.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
2: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
1: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie Eska Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. W Radiu Eska regularnie gramy nowy singiel Oskara Cymsa bez końca.
4: Impreska.
1: Chciałbym powiedzieć, że zaliczyłem dzisiaj już 6 godzin podróży samochodem prosto z SK Music Tour w Wałbrzychu. Potem zaliczyłem też bieganie i jestem tutaj prosto. Przebiegłem. Mogę powiedzieć, że to maraton już? A jakie maratony wy dzisiaj macie za sobą? Dajcie znać na SK-owym Messengerze. Czekam na głosówki i gram Somber, My Body Isn't Ready.

Britney Spears i Toxic. I 14 minut po godzinie 18, ale słuchajcie, w ten weekend odbywają się imprezy SK Music Tour w różnych miejscach Polski. Ja wczoraj prowadziłem taką imprezkę w Wałbrzychu, dziś i jutro tam są kolejne koncerty i nasza SK-owa ekipa oczywiście, ale już po imprezie zostałem, słuchajcie, napadnięty, ale w takim dobrym sensie, przez sporą ekipę dzieci, które występowały wczoraj gościnnie z raperem, z Ostrym, i ta ekipa powiedziała mi jedno, że nie wypuści mnie, jeżeli nie zrobię z nich gwiazd. Więc skoro obiecałem, to działam. A oni zaśpiewali mi kawałek Zali, która to jutro w Wałbrzychu na scenie się pojawi. No to posłuchajcie.

No to co, mamy nowe gwiazdy? Chyba tak. Czekamy na pierwszy singiel. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, to gramy teraz.

0: 29 minut po 18. Sprawdzam, jakie maratony macie dzisiaj ze sobą w sobotę. Ja mam podróż od rana. Prosto do was, na imprezkę. U Gabi dzisiaj z kolei maraton grupowy, można powiedzieć. Opowiadaj.
1: Ja mam ze sobą dzisiaj maraton śmiechu.
0: O.
1: Mój 1,5-roczny maluszek.
0: Mhm.
1: Ubrany cały w strój przeciwdeszczowy. Był jedynym dzieckiem ubranym na tyle, żeby pozwolili mu wejść na dmuchańca. Więc ślizgał się tak, że po prostu praktycznie wypadał z tego dmuchańca. I śmiał się przy tym tak do rozpuku, że z mężem też się śmialiśmy. Więc po prostu mamy za sobą maraton śmiechu dzisiaj.
0: No, chciałbym powiedzieć, że zazdroszczę waszemu maluchowi, bo jakby mnie tak ubrali w taki strój przeciwdeszczowy i jeszcze pozwolili wejść na dmuchańca, to potem coś mi mówi, że nie mogliby mnie z niego zdjąć. A co, jak się bawić, to się bawić.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy... Po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: I po reklamie.

Save My Love. Czyli Kygo, Quality Griffin, Vesto, 17 minut do 19. Tak gra eska, tak gra imprezka, a jeżeli wam w sercu gra dzisiaj chęć na imprezkę, tylko nie możecie się na taką wybrać, albo chcecie zorganizować ją u siebie, ale playlisty nie macie, no to nie ma problemu. Tu pojawia się SK. W każdy piątek i w nocy z soboty na niedzielę gramy najlepsze miksy od najlepszych DJ-ów świata. Dziś w nocy Alan Walker i Robin Schulz będą grali. Oni będą miksowali swoje kawałki, nie tylko swoje, a wy możecie włączyć w domu albo na domówce, a potem mówić znajomym, że na waszej domówce grał Robin Schulz albo Alan Walker. Brzmi dobrze? Pewnie, że brzmi. To sprawdźcie dziś w nocy. I w apce Radia SK przez całą dobę. Yeah.

0: Toblol i Talking Body. Słuchajcie, okazuje się, że jest wielu maratończyków wśród nas. Zapytałem o to, jakie maratony wy macie dzisiaj już za sobą. Możecie wysyłać swoje głosówki na eskowym messengerze.
1: Cześć Eska, cześć Mati.
0: No cześć.
1: A u nas maraton porażek. W regatach nie poszło i właśnie utknęłyśmy w drodze powrotnej do Warszawy w takim korku, że i na koncert się spóźnimy.
0: Ajajajajaj, ale najważniejsze, że meta jest coraz bliżej, nawet jeżeli niezbyt szybko to mija. A poza tym to w korku można dłużej słuchać Eski przed koncertem.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to jest dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie ze Sky, że ten rok był dla niej przełomowy.
20: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę. Więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
19: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap 20. Tak zdecydowaliście wy, głosując na SK.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na SK.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. zapraszam. Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry już za pół godziny w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny moment i projekt.
0: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
19: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę, czyli już dziś na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Impreska.
19: No to kto ma pół godziny na lotnisko Bemowo, ten może wpadać, a kto ma troszkę dalej, ten może zostać tutaj ze mną. Imprezka trwa, a w imprezce mam fajne rzeczy. Będzie Temper City, będzie Dua Lipa, będą Kuba i Kuba, będzie Andy Dust i Harris. I ja też jestem, Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 19:00.

0: Można chyba powiedzieć dobre po polskie, prawda? Bo to w końcu polski kawałek. Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Esce graliśmy go już od premiery, ale jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to podobnie będzie teraz z tym od pana, który ma na koncie już nie jeden, nie dwa i nie 33 hity. Wymienię kilka tytułów, które możecie znać. Titanium, I'm Good, Blue, When Love Takes Over, Without You, albo Sexy Chick, ewentualnie Memories, Where Them Girls At i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Było tego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. O kim mówię? David Guetta. On wypuścił nowy kawałek w duecie z Hypaton i nazywa się to You and Me, Me and You. To jest nowość. Mam nadzieję, że wam się spodoba i myślę, że David Guetta też ma taką nadzieję, więc on będzie słuchał razem z wami i czekał na wasze opinie. To gramy. Nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 28 minut po 19. To jest sobota, to jest 12 września, to jest Axwell i Bon. Whatever turns you on. I to jest imprezka, ale słuchajcie, nie tylko my mamy imprezkę i nie tylko w radiu imprezki są. Pingwiny w Zoo w Chorzowie mają teraz, słuchajcie, zawieszoną nad wybiegiem kulę dyskotekową. Dokładnie taką, jaką można spotkać w klubach. No, podobno to dlatego, że te zwierzaki bardzo lubią zmiany oświetlenia, wszystko co błyszczy i tak dalej. Tak mówią ich opiekunowie, ale ja mam inny pomysł. Moim zdaniem jest inaczej i moim zdaniem wieczorami ich rozmowy brzmią mniej więcej tak.
1: Trzeba poczekać, aż Alice pójdzie spać i bam! Frontalny atak, żadnych jeńców, słodka zemsta! Kto jest ze mną? No kto jest ze mną?
0: Na bank!
2: Autopromocja.
3: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 9329.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.

Damiano Dawid, kiedyś Maneskin, teraz już solowo Born with a Broken Heart. 17 minut do 20, to jest sobota, to jest SK, to jest imprezka. Ja przed chwilą trafiłem na badania, które mówią o tym, że ponad połowa menadżerów spodziewa się, że sztuczna inteligencja wygryzie ich w ciągu 3 lat. I to jest trochę straszne, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie to, no to są menadżerowie, kierownicy, szefowie. No i taki menadżer wdraża sobie sztuczną inteligencję w biurze, żeby łatwiej się pracowało, a 3 lata później jego komputer dostaje awans i przejmuje jego stanowisko. Ale wiecie co? AI przynajmniej nie napisze: masz chwilę? O 16:59. Powiedziałem.

Fastboy Music Sound Sylwestry, ale Westę też mamy pierwsze razy. A to znaczy SK po raz pierwszy, tak nazywa się konkurs, w którym możecie spełnić marzenia. No, mogę tak powiedzieć, bo u Sońty i u Korościela opisujecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i chłopaki mogą wam te marzenia spełnić. A co? Ja na przykład chciałbym polatać szybowcem. Panowie, proszę zapamiętać, bo ja bym chciał i mam urodziny.

Bardzo niedługo, pojutrze dokładnie. To mam nadzieję, że do mnie zadzwonicie. Ale wy, co chcielibyście wy zrobić po raz pierwszy? Napiszcie już teraz za darmo w aplikacji Radia SK i czekajcie na telefon od Stońcy i Korościela po południu. Bo jest szansa, że oni wam w tych marzeniach pomogą.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.
11: Łomża na czasie.
12: Cześć, tu Agata Krzewska. Jeżeli w jutrzejszym grafiku macie zapisany tylko rodzinny spacer, no to możecie połączyć go z czymś ciekawym. Na Starym Rynku będzie jutro naprawdę sporo rzeczy do zobaczenia. Będą młodzi muzycy, lokalne zespoły, występy taneczne, warsztaty i przeróżne strefy dla dzieci i młodzieży. Start o 13, a wszystko potrwa do 18. A jeśli ktoś z Was myśli już o przyszłym tygodniu, to w Łomży szykują się Dni Seniora. No i spokojnie, nie musicie być seniorem, żeby się tym zainteresować, bo będą przeróżne spotkania, warsztaty czy wydarzenia. A to wszystko też oczywiście zupełnie za darmo.
13: Muzyką się żyje.
14: Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała o tym, że chce zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy, a do tego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. W tym kawałku z kolei czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie Lato, który, jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
15: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
14: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Liwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Ona zapewniła, że ten kawałek prędko Wam się nie znudzi.
16: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
14: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Liwki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl.
17: Imprezka.
18: Imprezka. Imprezka.
14: Podobno jest kryzys ziemniaczany i ziemniaków jest coraz mniej i mogą być coraz droższe. No to ja czekam na moment, gdy frytki będzie można wziąć na raty. Ale nie na raty, a na hity. Zapraszam w Imprezce Jonathan Fezet i wspomniana Liwka. Obejmuje noce. Mati Fuczyło. Cześć.
19: No.

0: Muszę wam się do czegoś przyznać. To Vance Joy i Riptide, a ja w liceum zagrałem kiedyś ten kawałek na gitarze i chyba nawet ktoś to nagrał. Oby nie dało się tego znaleźć, ale nie o tym teraz. Teraz to ja wam coś udowodnię.
1: Zaczynają się w SC.
0: Mówiąc dokładniej, udowodnię to, że w SC jesteśmy ekspertami w temacie nowości. Jak zawsze wybieramy dla was to, co najlepsze i to, co najnowsze w każdy czwartek. Po 23 ja gram wam zupełne nowości. To w programie Wszystkie Hity Zaczynają się w SC. Wtedy o północy odpalam to, co artyści właśnie teraz wypuścili. No i gram to razem z wami, ale przez cały weekend też dostarczamy wam całą listę hitów, nowych hitów, a teraz całą listę wykonawców wam dostarczam. I to jednego hitu. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harbour i Satisfy You.

to Margaret i prima balerina, 25 minut po 20 w ST w sobotę. Przed chwilą na antenie wspomniałem o tym, że ja to marzę o tym, żeby kiedyś polatać szybowcem. I dostałem wiadomość od słuchaczki Gosi, że zaprasza do siebie nawet jutro. I możemy polatać. Ja nie wiedziałem, że marzenia mogą spełniać się aż tak szybko i tak zaskakująco. Ale słuchajcie, wasze pierwsze razy też mogą spełnić się szybko. Wszystko przy okazji wspomnianego już dzisiaj przeze mnie konkursu, który czeka na was w popołudniowym programie Radia SK. W apce Eski można się zgłaszać i opisywać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, jakie jest wasze marzenie. I Sonita i Korościel mogą wam w tym pomóc. Ja mogę z kolei wam pomóc w tym, żeby rozkręcić trochę tę imprezkę, bo to w końcu imprezka eskowa. Będzie stana. Będzie Temper City, będzie BB Rexa, a do tego będzie Oscar Sims i bez końca. No to bez końca i my się bawimy. A jak u was? Czekam na głosówki na eskowym messengerze.

Oscar CMC bez końca. I pomimo tego, że ten hit akurat się skończył, to zaraz będę miał dla was kolejne. To jest SK, 20 minut do 21. Słuchajcie, wydarzyły się piękne rzeczy. Klaudia Kazimierska, nasza biegaczka, znowu postanowiła zszokować świat. Niedawno wygrała cykl Diamentowej Ligi. To takie bardzo ważne lekkoatletyczne zawody, a właściwie cały cykl tych zawodów. I w biegu na 1500 metrów dzisiaj w Bukareszcie. Wygrała zawody World Athletics Ultimate. I uwaga, 1500 metrów, 1,5 kilometra przebiegła w 3 minuty 54 sekundy. I to jest najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Ja mam wrażenie, że jej rywalki biegają już tylko po to, żeby popatrzeć na jej plecy. Wielkie, wielkie gratulacje. A tutaj tak przy okazji. Szybcy i wściekli. Fast and Furious.

Robin Schulz, Watermelon i Take It Slow. Te hity kochamy bardzo, bo w końcu SK i wszystkie hity zaczynają się wesoło. To chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jako że zaczynają się wesołe hity, to będę miał ich dla was zdecydowanie więcej. Po 21 zagram wam jedną z ostatnich nowości. Taką, którą już możecie znać, ale z wydaniem polskim także. Czyli polski remix H i Mata Ring Ma Bell, ale będzie też Damiano Dawid będzie, Dua Lipa będzie, Shawn Mendes będzie. Ja też będę, więc zostańcie z nami.

0: Eska. Łomża na czasie.
1: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Co tu robić w Łomży w ten weekend? Oto jest pytanie. A ja mam kilka odpowiedzi. W niedzielę na Starym Rynku od 13 będzie rodzinny piknik Łomża Łączy. I nie będzie to impreza tylko dla najmłodszych, bo będą koncerty, warsztaty, konkursy, pokazy służb, trochę sportu, no i sporo rzeczy, przy których można po prostu spędzić popołudnie ze znajomymi czy rodziną. Wstęp oczywiście darmowy. I podejrzewam, że nudzić na pewno się nie będziecie. A w 54 właśnie rusza impreza z DJ-em Baxem. Od dziś imprezy ruszają godzinę wcześniej.
2: Muzyka się żyje.
3: Mata łączy siłę z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. A teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce, numer jeden gorącej dwudziestki Radia Eska. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring My Bell i postanowili, że nagrają tę wersję. Eska zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się Ring My Bell. Z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym roku tyle w jej karierze się wydarzyło, że aż napisała o tym piosenkę. Julia Wieniawa wydała nowy hit 27 do gwiazd, w którym śpiewa o osiąganiu sukcesów. Ostatnio miała okazję zaśpiewać z legendą na jednej scenie. Wystąpiła razem z Andreą Bocelli. A w rozmowie ze Eską zdradziła, co wtedy czuła.
4: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby

0: czy jestem na scenie. Potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem. A następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
1: to się wydarzyło.
0: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
2: Andrea Bocelli wystąpił w Polsce w ramach światowej trasy koncertowej. Pojawił się w Ergo Arenie w Trójmieście i na PGE Narodowym w Warszawie. Jego głos możecie usłyszeć w Radiu SK w hicie DNA z Davidem Guettą. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. I to nie jest zaskoczenie, bo Lew wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a 2115, Maty czy Reto.
3: Impreska.
2: Co można robić w sobotę minutę po 21? Mam nadzieję, że zaraz mi powiecie. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze i mam nagrody, ale hity też mam. Mati Fuczyło to ja, cześć, dobry wieczór, a on to Damiano. Dawid, the first time. To co robicie? Wysyłajcie głosówki.

0: to YYY i Shawn Mendes.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdy grał koncerty w Polsce, w Krakowie, to w Esce zabraliśmy słuchaczy i wybraliśmy się na ten występ z wami. No, dlatego warto nas słuchać. Kto wie, kiedy Shawn znowu pojawi się w Polsce, ale gdy już się pojawi, no to coś mi mówi, że będzie szansa na to, żeby to powtórzyć. A co? Z tego miejsca pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy z Eską na koncertach już mieli okazję być. Mam nadzieję, że było fajnie, bo byłem tam z wami. Ale na koncercie to niedawno był zagrany ten kawałek. Ten, który zagram wam teraz ja w radiu. H nagrał Ring My Bell jakiś czas temu, niedawno, no i to stało się wielkim hitem. Zresztą to jest też numer jeden gorącej dwudziestki. Ale potem H wpadł też do Polski, wystąpił z Matą na festiwalu i co? I postanowili nagrać Ring My Bell, ale w polskim remiksie. No to my zagrajmy. Jako, że zrobiliśmy to też jako pierwsi już w nocy z czwartku na piątek, to zróbmy to też teraz. Ring My Bell ze zwrotką Maty.

0: Klimatycznie, co? To Oliwka i poza tobą nic. 29 minut przed 22. Ja sprawdzam, co u was dzisiaj, co robicie właśnie teraz. I dostałem głosówkę.
1: No jak to, co można robić po 21? Mhm. Jechać do sklepu, bo zamiast zrobić krem do...
0: Do czego?
1: Przybita.
0: Okej.
1: Ubiło mi się masło. Pozdrawiam, Małgorzata.
0: Gosia, czyli u ciebie dwa w jednym. Masło na jutrzejsze śniadanie już jest, a ciasto będzie do kawy po śniadaniu. No to idealnie. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem lecą do ciebie.

To Taylor Swift i Blank Space. Space to po angielsku m.in. kosmos. Ja mam teraz dla was kosmiczną ciekawostkę. Bo wpadłem przed chwilą na tekst w internecie o tym, że Słońce pożarło planetę, która jest 10 razy większa od Ziemi. I wiecie co? Kojarzycie to uczucie, gdy jest się tak mega głodnym przez cały dzień, a potem nagle w końcu można coś zjeść. No to ja mam wtedy podobne możliwości do Słońca. Radio SK. Dr. Dre i Still Dre.

od razu wiadomo, że to imprezka, prawda? 4 minuty do 22 to What If i Neptunyka. Ale, dzisiaj będzie jeszcze wielkie granie Westa, dosłownie, bo zbliża się SK Live Remix, zawsze w piątki i zawsze w nocy, z soboty na niedzielę, najwięksi światowi DJ-e przejmują naszą antenę i dzisiaj to Robin Schulz i Alan Walker. Ten drugi startuje o północy, więc fani klubowych brzmień wiecie co robić, czyli zostać do północy co najmniej, a po 22 wcześniej Dawid Podsiadło i na błysk zagramy. Mati fuczyło, do usłyszenia jutro od 9.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata.
1: Przed wami Alan Walker.